0: Jeża poznasz po kolcach mordy.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około...

Pytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: świąteczno-piątkową walkę z porankiem. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, a to była ekipa Dub Dogs.
1: Matko Bosko, już piątek, zapomniałem
0: to
1: o tym.
2: Czekaj, niech to się zatrzyma, a bo dobra, już niech leci do weekendu.
0: Niech leci.
1: Teraz to już został, teraz to już się nic nie da. Filip Kliber.
0: Natalia Kawałek.
2: I Mateusz Marek.
1: Dzień dobry wam wielkie, cześć.

0: jest dobry numer, to jest porządny numer. To jest Armin van Buuren w RMF Max rano, no.
1: Wiadomo.
2: I powoli się zbliżamy do godziny 6:00 i to jest ostrzeżenie, że przyjdą bez zapowiedzi i musisz ich wpuścić.
0: Co?
2: Nie chodzi o rodziców, nie chodzi też o policję, ale blisko. Przyjdą urzędnicy i będą kontrolować kompostowniki. W Krośnie na przykład już to robią, bo jak ktoś zadeklarował, że kompostownik ma, dostał ulgę podatkową na to, no to trzeba sprawdzić, czy faktycznie tam się wszystko zgadza.
1: Moi drodzy, w takim razie, jeżeli o 6:00 ktoś zaczyna wam pukać, to są dwie możliwości. Albo ABW, albo sprawdzają kompostownik.
0: Rada od nas na każdą taką okazję. Nie otwierajcie w samych gaciach. Trzeba się ubrać. To już jest ten czas.

0: Pan Morandi nam tak zaśpiewał: ludzie, nie walczcie, anioły latają. I to jest coś, czego trzymamy się tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: Ja zastanawiam się, czy sobie tego nie wydzierać na plecach.
2: Nie, bo... no to trzeba by odciągnąć ręce do góry i łapać.
1: Ale też przy okazji wyciągnijcie uszy do góry, bo już dosłownie teraz flash najważniejsze informacje. Nie śmiejcie się, to są ważne informacje.
2: Wiem,
1: ważne,
2: wiem, to jest ważne. Akurat bardzo poważne rzeczy.
1: Tak, 6 na zegarach.
3: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Wracamy do tematu tragicznego wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Badania toksykologiczne wykazały we krwi kierowcy ciężarówki obecność narkotyków. O szczegółach Marcin Buczek.
4: Według naszych informacji badanie toksykologiczne wykazało we krwi kierowcy syntetyczny narkotyk. Chodzi o klefedron. Co najważniejsze jednak, w opinii biegłych stężenie substancji daje podstawę twierdzić, że w chwili wypadku kierowca ciężarówki był pod wpływem środków odurzających. A to oznacza zaostrzenie odpowiedzialności tego mężczyzny. Na razie usłyszał on zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy.
3: Przypomnijmy, w wypadku koło Mykanowa zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ranne po tym, jak ciężarówka wjechała w ekipę remontującą jezdnię.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: W Sosnowcu wystartował program Maluszkowe. To jest program, w ramach którego miasto wypłaca rodzicom jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko.
6: Każda rodzina, która ma trójkę dzieci, może otrzymać bez kryteriów dochodowych 10 tysięcy złotych na ten początek, na ten start. Wiemy, że początek bywa ciężki, także nie tylko dlatego, że ta rodzina się powiększy, to jest wielka duma, ale też po prostu jest to obciążenie finansowe, więc chcemy też wesprzeć jako miasto takie osoby, ale to jest początek.
3: Wyjaśnia Anna Jedyna-Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Na lotnisku w katowickim Muchowcu testowano w pełni elektryczny samolot szkoleniowy zakupiony dla uczniów katowickiego Technikum Lotniczego ZDZ. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
7: Samolot jest przeznaczony przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a jego prędkość przelotowa to od 160 do 180 km. W samolocie pomieszczą się 2 osoby. Pewnikiem jest, że zakup samolotu daje gwarancję podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów z takich kierunków jak technik informatyk, technik robotyk oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.
3: Tyle nasz reporter Amadeusz Biurkowski. A na koniec, wiadukt przy ulicy Nowej w Chorzowie zamknięty. Powodem są prace remontowe, to oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców. To dlatego, że prowadzi tamtędy jedna z głównych dróg objazdowych dla chorzowskiej estakady.
8: Zmieniona zostanie organizacja pracy sygnalizacji świetlnej na pobliskich skrzyżowaniach w ciągu ulic Katowickiej i Kościuszki. Za sprawą systemu ITS Chorzów parametry sygnalizacji będą na bieżąco dostosowywane do natężenia ruchu, co pozwoli zapewnić optymalną płynność przejazdu i ograniczyć zatory drogowe. Przejazd natomiast między odciętymi rejonami miasta zapewni linia autobusowa 165. Zmianie ulegnie też kursowanie linii 922. Natomiast szczegółowy komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Mówiła Katarzyna Chochuł, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Chorzowie. I tą informacją kończymy nasz flesz. Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: 3 minuty po godzinie 6:00, kawa już pachnie. Mamy nadzieję, że u was tak samo pachnie kawą, po to, żebyście wstali.
0: Ale powiem szczerze, ja mam nadzieję, że nie tylko pachnie, ale też dobrze smakuje ta kawa, bo ty na przykład kawę masz, a my z Matełkiem jeszcze nie, więc...
1: Spokojnie, wiesz. Zdążycie zrobić.
2: Magia, uśmiech, energia, to się tu dzieje.
0: To są 3 najważniejsze słowa tego poranka. Dzień dobry.

0: Piosenka taka, wiecie, trochę romantyczna, ale jednocześnie porankowa. My body isn't ready, na przykład, żeby kołderka zdjąć z tego body.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Specjalnie dla was od rana porcja najbardziej pożytecznych informacji na świecie, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć. I słuchajcie, będziecie zbierać
4: kołdry.
3: Będziecie zbierać grzyby, będziecie, bo to jest nasz narodowy polski sport. Sezon grzybowy zaraz wjedzie i teraz są dwie ważne informacje, jak nie zbierać grzybów.
4: Aha.
3: Nie wolno zbierać grzybów pod ochroną. Nie, są miejsca, w których nie wolno zbierać grzybów, czyli tam rezerwaty i parki przyrody
4: tak
3: i dalej. Dlaczego? Bo za to grozi mandat, kochani. Tak jest.
0: Mandat za grzyby.
3: Można normalnie dostać 15 lat więzienia. Nie, dobra. 5 tysięcy złotych kary, no.
4: No tak, no bo do lasu jak już idziemy, to z koszykiem i kodeksem karnym.
0: Albo pod rękę bierzemy Matełka i Matełko wie, co grozi, no. Także mieliście brief.
3: Nie dorwą nas.
4: Nie dorwą. Piątek i od razu grzybnia, nie?

0: piąteczek!
1: To jest nowość RMF Max.

0: Gdy jedzie banger na antenę RMF Max, to mamo, nie zamiataj, bo RMF Max pozamiatało. Eli Oaks i Reasons za nami.
1: Ale jadą nie tylko bangery, wiemy, że jedziecie
0: świry.
1: Też wy. Jadą, świry jadą w RMF Max, ekipa RMF Max. Wiemy, że nie śpicie, że jesteście po drugiej stronie i my jesteśmy bardzo ciekawi, kto tam kurde nie śpi,
2: tak,
1: poza nami, no.
2: Gdzie wy w ogóle pracujecie, czyli innymi słowy, jaka praca nie śpi o tej porze. Musicie nam dać koniecznie znać.
1: Ja się już loguję na Facebooka.
2: Głosóweczkę na Messengerze właśnie, albo na Instagramie, to jest mega proste. Pyk, pyk, klik, klik, nagrywasz. Jest śmiesznie, słyszymy się. Betoniarze pozdrawiają, widlarzy, floryści pozdrawiają, handlarzy. Wszystko się zgrywa, no.
0: Byku, jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki, to zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to jest być po raz pierwszy na antenie, żeby cała Polska cię słyszała. RMF Max. Jaka praca nie śpi? Czekamy na waszą głosówkę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jest Fukaj, to jest Liwka, to jest projekt Enklawa na rozbudzenie w RMF Max, 6:32, moi drodzy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A to jest ekipa poranna RMF Max i teraz usłyszycie wszyscy, kto oprócz was jeszcze nie śpi, jaka praca
4: Bawacz
3: nie śpi.
4: Bawacz z Bawacza pozdrawia z rana, bo elektrownia w Turku nie zbuduje się sama.
0: No i słuchajcie, to jest właśnie ta poezja, poetyka poranków. Człowiek widzi to wschodzące słońce i Mickiewicz się w nim budzi od razu wewnętrzny, romantycznie się robi.
3: Taki, który był uśpiony przez ostatnie 40 lat, nie? Ale kto jeszcze nie śpi?
5: Hej, ratownik medyczny nie śpi.
3: A wiadomo, oni zawsze na służbie.
6: Dzień dobry, melduje się Grzegorz, dostawca produktów ekologicznych.
3: Tego potrzebujemy właśnie. Od rana świeże ekologiczne
0: ciągle
3: produkty.
0: Ciągle tylko ta ekologia
3: kierowcy,
0: i ekologia. Ludzie.
3: Kierowcy i spawacze, pozdro. Eko Grzechu.
7: Rolnicy pozdrawiają od 5 rano na nogach, w szczególności hodowcy bydła mlecznego. Teraz doimy, mieszamy wóz paszowy, a potem cały dzień w polu.
3: Tak jest, to tak jak nas. Najpierw doją, potem wymieszają, wszystko się zgadza.
8: Max. Elektrycy nie śpią, bo są na fazie.
0: I tego wszystkim życzymy, no.

0: Tik, say i teraz będzie bo się ucieszycie, i będzie bo będzie o jedzeniu, tylko ostrzegamy, ślinianki wam będą bardzo mocno teraz pracowały.
1: Sprawa jest prosta. Potrzebnych jest 100 oficjalnych sędziów na Mistrzostwach Świata w tiramisu.
2: W jedzeniu tiramisu czy w robieniu tiramisu?
1: Właśnie, to jest super. Oni będą robić, a ty musisz oceniać. To jest co roku w październiku w miejscowości Treviso we Włoszech.
2: Super, to jest sprawa. Uważam, że będzie się super spało po tych zawodach.
1: Niektórzy trenują na to całe życie.
3: Reklama. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
7: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
8: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Najlepiej od samego rana w RMF Max.
1: Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
0: W Cynnej Polach, no oczywiście, a to już 6:48, żeby nigdy nie przeminęła, jak macie na siódmą.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Używata czasem czata GPT?
5: No!
4: I różnych AI-ów, no to teraz musimy się wszyscy mieć na baczności, bo w Polsce powstanie tak zwana policja od AI. Ijo, wjazd na chatę. Będą, kochani, kontrole, mogą być kary, także trzeba głębić się w temat i uważać, no.
5: O, tak, i trzeba uważać na takie telefony. Halo? Policja? Proszę przyjechać, szybko, ChatGPT mi tu kłamie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Na Facebooka nigdy nie chcieli przyjechać.
0: No, a na ChatGPT to od razu.
4: Nie wpisuj 60 w ChatGPT.

0: które nie dają zasnąć.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I to jest bardzo dobre łubu-dubu z rana za 5 minut, godzina 7 i za 5 minut usłyszycie wiele informacji.
1: Potem wracają oczywiście hity na maksa, będzie jeszcze lepsze u pani po godzinie 7, ale póki co skupcie się na tym, że za chwilę będzie flash, sport i do tego jeszcze będzie co?
2: Prognoza pogody, kochani, to przygotowują poważni ludzie, profesjonaliści po to, żebyście dostali od rana to, co najcenniejsze, no.
1: 6:55 i to już w takim razie oznacza, że 5 minut tylko pozostało. A, i tyle, tak? I tyle.
2: Tak.
1: Okej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
4: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
5: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.

0: Miloš,
1: Aša,
2: Martina,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelky
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
7: Dochodzi siódma, pora sprawdzić, co tam dzieje się na świecie. Ania Łopuszańska, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Co masz dla nas? Opowiadaj.
8: Słuchajcie, no zrobiliśmy szybki research, sprawdziliśmy, co dzieje się na świecie i postanowiliśmy w piątek pominąć kiepskie wiadomości. Macie od nas garść pozytywnych informacji. Nasze siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Polki pokonały Holenderki 3-1. Doskonale zaprezentowały się zmienniczki Paulina Damaska i Julia Szczurkowska.
9: Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaska. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
10: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji tej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod fajnie.
9: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki, to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
8: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKO-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień, no może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
11: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
12: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
11: Nie, ja się nie smucę.
12: Zaczynacie liceum teraz?
13: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
14: Matematyka, którą lubię.
12: Super. Koledzy też będą jacyś?
14: Tak.
12: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
14: Tak.
8: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
8: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejosz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę. Jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
15: Game Świątek.
8: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Błuskową.
3: Weź sprawdź.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
7: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
8: Super.
7: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
8: No, iPhony niestety bardzo.
15: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
7: I Anię.
15: Tak.
8: I Anię.

0: Ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom, no bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak tak. Moje imię.
4: Tak, czy jestem gdzie tam jestem, na szczycie, czy już jestem niemodna.
3: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca.
0: Aha.
3: A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
4: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane, ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową.
0: Nigdy w życiu.
3: Tylko ja mogę być Tosią.
4: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
4: Nie będziemy się bawić w pozwy, słuchaj.

0: Taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest, no. 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie. Mm-hmm.
2: Zadajemy pytania z kategorii 4-5 klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie sami teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera, albo swojej Bąbelki, no. Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa. Tak. Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić. Nie ma problemu. Drużyna, jak jest dwuosobowa, super. Może być trzyosobowa.
2: Może być.
0: Cała klasa. Nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, 4-5 klasa. Stówka do zgarnięcia, kochani. 3001. Zgłaszamy się.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: La, 7.29, CIA Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna Pawła. Siemano.
3: Cześć.
4: Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
5: Czyli może spać.
3: Tak, Zuśka już może spać w szkole. Okay.
5: No to zazdrościmy.
4: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu. Dla Zuśki ślemy pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. Nie oszukujmy się.
5: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu piątej klasy podstawówki, więc...
4: Dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
5: No. Przepraszam.
4: Dobra, słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
5: Kategoria historia.
4: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
3: Zeus, Poseidon.
0: Wow! Ty, dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wie. A to się okazuje, że ty
5: jakaś
0: jesteś...
5: Jakaś Odyseja była oglądana chyba.
0: Może,
5: coś,
0: drugie
5: coś
0: pytanie.
5: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
3: Waleczności i obrony.
0: Dobra, rozdajemy, tak! Yes! Pięknie!
5: Dwa plusiki dają 100 zł
0: tak
5: i
0: jest.
5: Właśnie wygrywasz stówkę w RMF Max!
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Puls Debaty, no, o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczyna ci ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No, no wiadomo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętem.

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: to jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7.49, my od razu wjeżdżamy z informacjami
0: z Egiptem,
3: na pełnej.
0: Wjeżdżamy.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to nie. Już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mm-hmm. Mamy plan na to.
0: Mm-hmm.
4: Odbijemy sobie to na All Inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: $3 więcej.
3: To tak jest
4: to.
3: Za darmo, no hello. No.
5: Piszę do ciebie, śpię.

0: takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Ściągamy myślami Flash.
1: Flash Sport i oczywiście prognozę pogody,
0: za
1: która
0: 4,5
1: jest...
0: minuty.
1: Dokładnie.
0: Zostańcie blisko.
3: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
4: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
5: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może Was zabraknąć.
6: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: I po reklamie.
10: My name is Alex Warren.
11: Hello, this is September.
12: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Śląsk 88.1 FM.
15: I minęła ósma i czas na flash i jest z nami Ania Łoposzańska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, jestem. IMGW ostrzega, dziś może popadać miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty bowiem obejmują pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20. Niemal połowa Polaków między 18 a 35 rokiem życia ocenia swoje finanse pozytywnie. To wyniki badania pracowni UC Research.
17: Słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse. Łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
16: Komentował dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, profesor Martin Dahl. Dostaliśmy właśnie sygnał z Krajowej Dziesiątki w Zachodniopomorskiem na odcinku Stargard-Wałcz. W miejscowości Jabłonowo doszło do zderzenia dwóch osobówek. Droga jest zablokowana. No i jeszcze Krajowa Jedynka w Śląskiem na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna w miejscowości Koczałkowice-Zdrój także doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. I zanim o sporcie, mamy jeszcze świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ich twórca George Lucas otwiera muzeum z innej planety. Przygotowania trwały 17 lat. Budynek, który powstał w Los Angeles, przypomina statek kosmiczny. W środku znajdziemy ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, fotografie, komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
18: Się stanęło. Zaraz sport w RMF Max.
16: Maja Chwalińska i Magda Linet zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuzką Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje, z kortów przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
9: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
16: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
14: Sprawdź.
18: Sprawdź.
14: Pogoda w RMF Max.
16: Najchłodniej, bo 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
14: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
15: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchajcie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
16: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
15: A my zaczynamy dalej z tym Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek.
11: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, no i Michiko, wiemy, że to lubicie. 3 minuty po 8.

0: Na piątek Robin Schulz i Barb's Better Times, no bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje, macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnej substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych
0: znaleźli to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni.
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. W kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co oni liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMS Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złom decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
9: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
15: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
14: Ducha to ja niedługo wyzionę.
15: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
16: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Olo i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Disco.
1: Ten numer to jest wszystko. Tyry, wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors i Italo Disco w RMF Max.
2: Natalia i Mateusz.
1: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
3: Zapnijcie pasy, kochani, no.
1: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokemonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokemonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
4: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokemony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokemona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
1: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci, wiesz, z pioruna strzela,
4: no nie? No, bo był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka na przykład.
3: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak?
4: Tak. A twój ulubiony Pokemon?
3: Snorlax był super.
1: Bo chrapał, o to chodzi?
3: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
1: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
3: No, to jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat.
4: Niech
3: tutaj
4: RMF
3: rozwody
4: Max.
3: Możemy zacząć, jakieś, wiecie.
4: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dla dlaczego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Pikachu?
1: Mam tego więcej.
3: A masz miał to fakt? Czy nie, nie masz?
1: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokemon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: aż do nieba. Katy Perry i Firework. O tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona. A Mateuko przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie. No, co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, dobra, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami... jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona,
0: ja
1: czy nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja to, nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić, no.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
12: i po reklamie.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bon w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak, teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
3: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła: mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw. No wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Danej Teres, If Only You, Ferem Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. Max, który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
7: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
6: Tyle Maciej Sołtys.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Dwa poważne wypadki na drogach na Śląsku i jedna osoba zginęła. Więcej szczegółów na ten temat ma Marcin Buczek. Gdzie był śmiertelny wypadek?
8: To lokalna droga pod Gliwicami, Rachowice, Bojszów. Kierowca jednego z aut, na razie nie wiadomo jeszcze dlaczego, zjechał z jezdni i uderzył tam w betonowy przepust. Drogę zablokowano. I drugi wypadek to już Krajowa 1 i Goczałkowice-Zdrój. Tam jest zderzenie dwóch aut i co najmniej jedna osoba ranna. Trasa w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana.
6: A policja cały czas apeluje o spokojną i ostrożną jazdę, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do weekendu. Tyski półmaraton już w niedzielę. Miłośnicy biegania już się szykują. Kierowcy również, niestety, również muszą się przygotowywać. Jaki jest plan imprezy? O tym powiemy więcej już we fleszu za godzinę. A teraz przenosimy się na piłkarskie boiska i zerkamy, z jakimi drużynami zmierzą się w nadchodzący weekend drużyny z naszego regionu. Z terminarzem zapoznał się nasz reporter. Posłuchajcie.
9: Piast Gliwice zagra dzisiaj przy Okrzei z GKS-em Katowice. Piast po ostatniej wygranej w Lublinie z miejscowym Motorem będzie chciał podtrzymać dobrą passę i zawalczyć o komplet punktów. Taki sam plan mają podopieczni Rafała Guraka, którzy po wygranej w Zabrzu z Górnikiem są w tabeli na 4. miejscu. A propos Górnika, ten zagra w niedzielę w Krakowie z miejscową Krakowią. Zabrzanie w 4 dotychczasowych meczach odnieśli 3 zwycięstwa i według zapowiedzi piłkarzy chcą tą passę w niedzielę podtrzymać. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:45.
6: A informacje w tej sprawie zebrał dla Was nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Na koniec, na katowickim Giszowcu pojawił się mural inspirowany filmem Paciorki jednego różańca w reżyserii Kazimierza Kuca. To jest pierwszy z murali Śląskiego Szlaku Filmowego, mówi Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film.
10: Kazimierz Kuc bardzo mocno był związany z Giszowcem. Tutaj ustanowił akcję części swoich filmów, tak więc też kiedy myśleliśmy nad lokacją naszego pierwszego muralu, to właśnie osiedle Giszowiec wpadło nam, że tak powiem, na myśl w pierwszej kolejności. Jak jeszcze okazało się, że to osiedle, które jakby w tym filmie występuje, jeszcze teraz istnieje i zrobienie tutaj muralu jest możliwe, no to jakby wiedzieliśmy, że musimy o tą ścianę zawalczyć.
6: I tą informacją kończymy nasz flash. Następny punktualnie za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W piątek na Śląsku pochmurno, ale ciepło, tak obiecują synoptycy. Na termometrach w regionie dzisiaj zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Miejscami nawet może się pojawić 26 kreska opadów. Deszczu dzisiaj ma nie być, chociaż no, te chmury mogą straszyć i będą straszyć przez cały piątek. Uwaga za to na wiatr. W porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać, więc warunki pogodowe będą raczej stabilne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Piątek, 5 minut po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy. Filip Kliber,
4: Natalia Kawałek
5: i Mateusz Marek.
3: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełne i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer.
5: No to zagraj. Może zagraj.
4: Graj pan.
5: Im wszystkim, nam
4: graj
5: wszystkim.
4: Graj piękny, Filipie.
5: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek.
4: I dobre...
5: za

Fly High od Tobiego Romeo i takie nuty nas niosą w RMF Max i świadomość, że jest piątek, też nas niesie i pogoda nas niesie. A nie, to akurat nie, ale to też bez przesady, po południu ma być całkiem przyjemnie. A i tak trzymajmy się tego, że jest piątek i nic nam humoru nie zepsuje, nawet marudzący nic, po prostu nic nam humoru nie zepsuje, a ja wam się będę przez najbliższe 3 godzinki starał go poprawiać. Dawid Miązek, dzień dobry i odpalamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Daria Zawiałow, teraz tak o Hemingway, Supro, zapraszam do 12.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
1: Panie marszałku, Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, dlaczego warto na tę Jurę przyjechać? Jaka w ogóle jest ta Jura?
0: I magiczna, i romantyczna, i no fantastyczna przede wszystkim jest Jura o każdej porze dnia i roku. Jura ciągle ma najlepsze czasy przed sobą. Widać, że coraz więcej ludzi eksploruje tą Jurę. To niecałe 2 godziny od Warszawy, ze Śląska godzinka. Skałki spinaczkowe, ludzie wiedzą, że się trzeba spinać. Zamki są oblegane, więc ludzie o zamkach też wiedzą. No, my chcemy to pokazać. Zanurzajmy się w Jurę na rowerze, pieszo, balonem, kajakiem, na koniach. Wszystko Jura prezentuje, ale warto trochę odejść od tych głównych atrakcji, wejść do lasu, wejść nad rzekę i zobaczyć, jak Jura jest piękna.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

mówię tak, nie mówię nie. A ja tutaj akurat przy tym numerze mówię bardzo głośno tak. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w RMF Max Śląsk. Brawa dla GKS-u Tychy, który dołączył wczoraj do śląskich ekip, które awansowały do kolejnej rundy Pucharu Polski. Tyszanie przed własną publicznością wygrali z ŁKS-em. No i brawa też dla Górnika Zabrze, który wczoraj w zaległym meczu Ekstraklasy pokonał pewnie Rakowa Częstochowa 2-1. Znaczy wynik taki stykowy, ale Górnik miał dużą przewagę przez cały mecz. Bohaterem meczu MVP Rafał Janicki, który zdobył bramkę i zaliczył asystę, a to tym większy szacun, że to jest obrońca jednak. No i Górnik przesuwa się w górę tabeli. W tej chwili jest na trzecim miejscu. Traci punkt tylko do prowadzącego Lecha. Ma tyle samo punktów, co druga Legia, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. A przed nami w ten weekend kolejne starcia w Ekstraklasie śląskich klubów i w pierwszej lidze, ale co się będzie działo, to jeszcze sobie zdążymy powiedzieć. Na razie sobie posłuchamy Temper City, Self-Aware w RMF Max.

0: Plastic od Armina Van Burena i Saszy. Słuchacie RMF Max, a ja tak sprawdzam, upewniam się, odświeżam tutaj F5, F5. No ale tak, to prawda, więcej nie będzie. To jest dzisiaj ostatni dzień naszej wakacyjnej zabawy Casa de Palma i ostatnia szansa, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych, na przykład na przedłużenie wakacji, bo dlaczego nie? Gdzieś sobie jeszcze nie polecieć. Gdzieś plaża, jest all inclusive, jest słoneczko, ale też może to być 15 tysięcy złotych na spełnienie jakiegoś innego marzenia, które chodzi wam po głowie. Dobra, wiem, że to jest ostatni dzień, ostatnia szansa i to zawsze tak łezka się troszeczkę wokół może tam zakręcić, to na osłodę, słuchajcie. Ja teraz podkręcam, nie dźwięk podkręcam, nie. Wasze szanse podkręcam na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, bo ruszamy z ekstra rundą bonusową 600 razy przez najbliższe 6 minut. Tylko będziemy mnożyć wasze szanse na zgarnięcie tej kaski, na dostanie się do finału, w którym możecie sięgnąć po 15 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? No na szczęście niewiele, trzeba tylko wysłać do nas SMS-a za jedyne 369, SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327. Albo po prostu wbić na naszą stronkę rmfmax.pl, parę kliknięć i też jesteście w grze. Jak to zrobicie w ciągu najbliższych 6 minut, to każde zgłoszenie mnożymy 600 razy. rmfmax.pl albo 7327. 15 tysięcy złotych. Już się do ciebie uśmiech.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
5: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, tu Brytka.
10: What's up, guys? This is Bruno Mars.
11: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88.1 FM.
14: W piątek na Śląsku pochmurno, ale ciepło, tak obiecują synoptycy. Na termometrach w regionie dzisiaj zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Miejscami nawet może się pojawić 26 kreska opadów. Deszczu dzisiaj ma nie być, chociaż no te chmury mogą straszyć i będą straszyć przez cały piątek. Uwaga za to na wiatr. W porywach może osiągać nawet ponad 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać, więc warunki pogodowe będą raczej stabilne.

To jest RMF Max Śląsk, a z nami męskie granie orkiestra. Nareszcie to mógłby być tytuł piosenki o piątku. Słuchajcie, wczoraj padły o jednej godzinie po południu, padły największe systemy AI, padł ChatGPT, padł Klot, nie można było skorzystać, także drodzy nauczyciele, jak dzisiaj lekcje nieodrobione albo jakieś wypracowanie nienapisane, no to jest usprawiedliwienie. No i ta prezentacja w pracy, co miała być na dzisiaj, to też raczej się przesunie na po weekendzie. Za chwilę 10 i w RMF Max Śląsk oczywiście będzie flash. A co we flashu? Między innymi zajrzymy sobie do Bytomia na lotnisko. Na lodowisko, jak lotnisko. Na lodowisko imienia braci Nikodemowiczów, gdzie już startuje sezon zimowy. No sorry, wiem, że początek września, ale tak jest. Będą też informacje ze śląskich dróg, także zostańcie z nami koniecznie.

0: szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
7: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
7: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty Cura Prox dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę.

0: Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
1: Katowice mają 161. urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. 2 dni wielkich koncertów, 0 biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam. Jestem Agata.
5: What up, it's the weekend.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Śląsk 88.1 FM.
10: Punktualnie o 10 w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Wczoraj usłyszeli zarzuty.
11: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora zonda krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora zonda krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
10: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto. Dodaje Krzysztof Zasada, podejrzani nie przyznali się do zarzutów, grozi im do 10 lat więzienia.
9: Słuchacie RMF Max Śląsk.
10: Straż Miejska w Piekarach Śląskich ruszyła z naborem do 5. edycji popularnej kampanii społecznej Bezpieczna Każdego Dnia. Kampania skierowana jest do kobiet z Piekar Śląskich, a więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
12: Bezpłatne szkolenia zaplanowano w każdy czwartek od 10 września do 10 grudnia w godzinach od 16.30 do 19.30. Skupią się one na zajęciach samoobrony i pierwszej pomocy. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa, pewności siebie i świadomości kobiet w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 20 osób każda. W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Więcej na temat szkoleń znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
10: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Przypominamy teraz o rolkowej imprezie w Mysłowicach. Tam już w sobotę po zmierzchu rusza kolejna edycja Night Skating Back to School. Start przy hali Mosir na Bończyka punktualnie o 20. Dla tych, którzy chcą wziąć udział w imprezie, ale nie czują się po dłuższej przerwie zbyt pewnie na rolkach, od 18.30 będą szybkie warsztaty. Trasa dostosowana do możliwości uczestników, jednak nie obejdzie się bez podjazdów i zjazdów, więc jednak trochę koordynacji ruchowej jest potrzebne. A na koniec odliczanie do rozpoczęcia tyskiego półmaratonu już na ostatniej prostej. Wielkie bieganie zaplanowano na najbliższą niedzielę. Ilu zawodników wystartuje i na jakiej trasie będzie można ich zobaczyć? To pytanie do organizatorów.
13: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii i takiego przeżywania święta biegowego w Tychach.
12: Jak będzie wyglądała trasa?
13: Startujemy przy stadionie piłkarskim, przebiegamy przez Plac Baczyńskiego, nasze parki, Paprocany oczywiście, obowiązkowy punkt na trasie, Park Solidarności przy Urzędzie Miasta, lodowisko widzimy, wszystkie elementy, które z Tychami gdzieś się kojarzą, zawodnicy będą mogli odwiedzić i zobaczyć. Ci przyjezdni szczególnie, no bo ci nasi lokalni tutaj na co dzień biegają i trenują.
10: Mówił Damian Fidor, dyrektor tyskiego półmaratonu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Piątek na Śląsku pod znakiem chmur. Na niebie mają dominować przede wszystkim chmury bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy, a na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia 25, nawet 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni, no i teraz uwaga, bo chwilami może być silniejszy w porywach, do nawet 50 km na godzinę, więc będzie potęgował uczucie chłodu, no i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie za to jest wysokie i takie pozostanie przez cały dzień.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: No, kalendarz podpowiada, że dzisiaj jest nie tylko piątek, ale też dzień orzechów makadamia. Czy to są te ulubione orzechy Lewandowskiej? Nie, ona chyba woli brazylijskie, bo przecież ona w ogóle lubi to, co latynoskie. Kygo z Maxem McDonaldem, Take Me Back na start 10. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I Dawid Miązek na miejscu melduje się. Zapraszam do 12.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

How does it feel? To jest Dubdog Swezo i Zark w RMF Max. Numer świeży, tegoroczny, ale mocno inspirowany latami 80. Za to teraz się muzycznie naprawdę cofniemy w czasie. Nie do lat 80., tylko do 2002 roku. Numer Nelly'ego z genialnego, obsypanego platynami albumu Nellyville. Naprawdę tyle tych platynowych płyt zrobił za ten album, że jakby to przetopił, to spokojnie mógłby uzębienie zrobić każdemu mieszkańcowi średniej wielkości amerykańskiego miasta. Pełne uzębienie. Nelly i Cat in Hair teraz w RMF Max.

0: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michelin.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michelin Mon.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

Gipsku, Koni Jonathan w RMF Max Śląsk. Ty masz, a ty masz wolny wieczór dzisiaj albo jutro, no to wpadaj do Gliwic. Na Dni Gliwic, które oficjalnie wystartowały wczoraj. No ale tak naprawdę to, co najważniejsze, będzie się dziać dzisiaj. Koncerty na wielkiej scenie pod radiostacją. Od 19 dzisiaj startuje muzyczna strefa koncertem gliwickiego debiutanta rapera Dodo. Potem wjeżdża duet Kuba i Kuba. No a następnie legendy polskiej sceny muzycznej, czyli grupa Bajm. A po koncercie Bajmu jeszcze impreza przy DJ-skich setach. A co jutro? Jutro Daniel Godson między innymi i o 21:00 Nosowska, a potem znowu rezydenci śląskich klubów przejmują stery. Oczywiście będą różne wydarzenia towarzyszące, strefa chillu, strefa gastro, social zone, strefa artystyczna i wiele innych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Za darmo też z nami Bruno Mars w RMF Max.

0: Seasons. No jak się wam ta nowość od Elego Oaksa podoba? I Lawinii oczywiście, bo dla mnie bardzo, bardzo, bardzo na plus. Za chwilę też mam nadzieję, że na plus prognoza pogody. Ale zaraz, prognoza spokojnie, poczeka. Tu mamy jeszcze jedną ważną sprawę. Znaczy najpierw pytanko. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych w ostatni dzień zabawy Casa de Palma? Już kończymy, już więcej szans na strząśnięcie kasy z naszych palm nie będzie. Zakładam, że chcesz przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie. No to śmiało teraz wbijaj do zabawy na rmfmax.pl albo wysyłając SMS-a do nas pod 7327 za 3,69 SMS z hasłem MAX. Dlaczego teraz? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że teraz lecimy z szybciutką, ekspresową rundą bonusową. Chcesz mieć więcej szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, no to dołącz teraz, dołącz w ciągu najbliższych 5 minut, bo tylko tyle runda bonusowa potrwa i jesteś wśród tych uprzywilejowanych, którym mnożymy szanse na finał, a jak na finał, to też na 15 tysięcy złotych i inne fajne wakacyjne nagrody. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX, ale szybciutko, naprawdę.
1: MAX. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Po 3 wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 Ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
7: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. 2 dni wielkich koncertów, 0 biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
1: piątek na Śląsku pod znakiem chmur. Na niebie mają dominować przede wszystkim chmury bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy, a na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia 25, nawet 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni, no i teraz uwaga, bo chwilami może być silniejszy w porywach, do nawet 50 km na godzinę, więc będzie potęgował uczucie chłodu, no i temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie za to jest wysokie i takie pozostanie przez cały dzień.
16: RMF Max.

My Mind. Hipnotyzujące brzmienie od Dinoro i Gigi'ego D'Agostino w RMF Max Śląsk. Tuż przed godziną 11 mówiliśmy o dniach Gliwic, które w ten weekend się odbywają, ale to nie jedyne święto miasta na Śląsku, które się dzieje w ten weekend, bo jeszcze przed nami 42 dni Siemianowic Śląskich. Wydarzenia się będą odbywać na terenie Parku Tradycji przy Siemianowickim Centrum Kultury. Plan na dzisiaj to po prostu plenerowe disco. Jutro wystąpi m.in. zespół Universe, ale też gwiazdą wieczoru będzie grupa Gazebo, a w niedzielę w Siemianowicach wystąpi m.in. doskonale wam znany z naszej anteny Tymek. Imprez towarzyszących będzie mnóstwo. Program można sprawdzić na stronie Siemianowic. Dni Siemianowic potrwają do niedzieli.

0: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
6: I po reklamie.
7: Jestem Kuba.
8: Tu Martyna.
9: This is Lady Gaga.
10: Z tej strony Klaus.
11: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88.1 FM.
14: Na zegarach punktualnie 11 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało ją ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca złotych za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2000.
13: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Górnicza manifestacja trwa w centrum Katowic. Protestujący zabrali się przed siedzibą Ministerstwa Energii. Szczegóły zna Marcin Buczek. Czego domagają się protestujący?
15: Chodzi o zwrócenie uwagi na sytuację w całym przemyśle ciężkim i, jak tutaj słyszę, obronę miejsc pracy.
16: Chodzi nam tutaj głównie o energetykę konwencjonalną, czyli opartą na naszym polskim węglu. Chodzi nam o kopalnie produkujące węgiel kamienny, właśnie zużywany w naszej energetyce. Chodzi nam o węgiel koksowy produkowany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi nam o polskie hutnictwo, energetykę, górnictwo, tak jak powiedziałem na początku, cały przemysł ciężki.
15: Jak widzę, protestujący wypełnili już część placu przed siedzibą ministerstwa i, jak mówią, przygotowali też petycję ze swoimi postulatami. Z górniczej manifestacji w Katowicach Marcin Buczek.
14: Zmieniamy teraz temat. Będzie modernizacja ścieżki pieszej w lesie komunalnym w Gliwicach. Więcej na temat tej inwestycji wie nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Posłuchajcie.
17: Przypomnę, że leśna aleja spacerowa prowadzi z ulicy Oriona w kierunku kąpieliska leśnego na Koperniku. Po remoncie ma być wygodniej i bezpieczniej. Ścieżka na pewno będzie oświetlona i utwardzona. Wzdłuż ścieżki, która ma ponad pół kilometra, będą też ławki i kosze do segregacji odpadów. Na przygotowanie projektu zaplanowano 4 miesiące czasu od podpisania umowy. Oferty można składać do 11 września.
14: Tyle Gliwice, a teraz Bytom, gdzie wznowiono ślizgawki na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów przy ulicy Płaskiego. Pierwsza po wakacjach ślizgawka odbyła się 2 września i przyciągnęła wielu miłośników jazdy na łyżwach. Kolejne ślizgawki 5 i 6 września. Na tafli wyznaczono specjalną strefę dla dzieci oraz dla osób wykonujących ewolucję na lodzie. Bilety można kupić na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. A na koniec Teatr Lufcik na Korbkę zaprasza na plenerowy kalejdoskop teatralny. Wszystko zaplanowano na dzisiaj od godziny 15 w Parku Kachla w Bytomiu. W programie są animacje, żonglerka, szczudła, warsztaty i instalacje cyrkowe, wylicza Agnieszka Batuk, dyrektorka artystyczna Teatru Lufcik na Korbkę.
18: Będziemy też wychodzić do publiczności, będziemy wchodzić w interakcje, będziemy robić takie małe zadania impro, będziemy bardzo muzyczni. Oprócz tego z nami nasi przyjaciele cyrkowcy i całe miasteczko cyrkowe, łącznie z bańkolotem.
14: Tyle z Bytomia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Specy od pogody mówią, że nie ma co się na Śląsku spodziewać wielkich przejaśnień. Piątek zapowiada się pochmurny, bez opadów deszczu, a na termometrach w tej najcieplejszej chwili dnia 25-26 stopni. Zabrze może liczyć nawet na 27 kresek. Wiatr będzie chwilami mocniejszy, w porywach do nawet 50 km na godzinę, więc będzie potęgował miał uczucie chłodu, no ale przy takich temperaturach, no to można mu wybaczyć. Na koniec jeszcze ciśnienie atmosferyczne, to jest cały czas wysokie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF Max.
6: No okej, okay, idealnie to będzie po południu, ale już jest dobrze, już ostatnią godzinę przed południa zaczynamy, także wchodzimy w taki finałowy etap przed weekendzia. Dawid Mięzek, dzień dobry, lecimy z ostatnią godzinką też byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. No i co, i Topik nam ją zacznie z Becky G. Sorry, papi.

White 2115 i to coś w RMF Max Śląsk. Teraz trochę tematów piłkarskich, bo wraca Ekstraklasa. Śląskie kluby oczywiście grają w ten weekend, ale o tym sobie za chwilkę powiemy, bo też w ten weekend, słuchajcie, zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20 pań, które rozgrywane są przynajmniej na tym wczesnym etapie w znacznej mierze na terenie województwa śląskiego. W Katowicach, gdzie dwa pierwsze mecze grupowe rozegra reprezentacja Polski. Poza tym jeszcze w Bielsku Białej i w Sosnowcu. Inauguracyjny, hitowo zapowiadający się mecz Polska-Argentyna jutro o 15 w arenie Katowice. Nie wiem, czy na ten mecz zostały bilety, jeśli tak, to chyba niedużo, ale na pozostałe mecze spokojnie jeszcze można kupić. Mistrzostwa potrwają do 27 września. A z nami Bob Sinclair.

0: To jest, słuchajcie, mój motyw przewodni tegorocznych wakacji. To jest numer, który, nie wiem, za parę lat go usłyszę i od razu będę miał w głowie wakacje 2026. Shimza, Arco, Kasango i Fire, Fire przed chwilą w RMF Max, ale wakacje 2026 to też zabawa Casa de Palma. Rozdaliśmy mnóstwo kasy, rozdaliśmy parę razy po 15 tysięcy złotych, a dzisiaj ostatni dzień i ostatnia szansa, żeby sięgnąć po taką gotówkę. 15 tysięcy złotych prosto na twoje konto, zgarniasz pieniądze i wydajesz. A na co wydajesz? No, na co chcesz, co ci mam mówić? Na co masz wydawać pieniądze? Na przedłużenie wakacji, na spełnienie marzeń, na remont w domu, może na jakieś 4 kółka? No za 15 tysięcy złotych albo można coś kupić, albo dołożyć. Zresztą myślę, że z wydawaniem nie będzie problemu. Najpierw po prostu sięgnij po tę kasę, daj sobie na nią szansę i to najlepiej dużo większą szansę, którą masz teraz. Bo teraz tak szybciutko, ostatni raz ode mnie runda bonusowa. 590 razy pomnożę te... O, właśnie od teraz, czas start. Od teraz pomnożę wszystkie wasze zgłoszenia. Te online na rmfmax.pl i te smsowe, czyli hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69. No długo to trwać nie będzie, bo zaledwie 7 minut, ale za to mnożnik potężny. 590 razy większa szansa sięgnięcia po nawet 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tam was zapraszam jak najszybciej. Albo ślijcie hasło Max pod 7327. 15 tysięcy czeka. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
11: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. I po reklamie.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Whatever turns you on, Axwell i Bonnie. To jest RMF Max. Cokolwiek cię kręci, tytuł tego numeru, no, kibiców piłkarskich kręci to, że jest już weekend i że nie trzeba już czekać długo na mecz swojego ukochanego zespołu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o śląskie ekipy w ten weekend? No, w Ekstraklasie już na dzień dobry, a właściwie na dobry wieczór będziemy mieć hit, bo takie małe derby. Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice. Obie drużyny łapią formę. Piast zwycięstwo w lidze i w Pucharze Polski. GKS dwa zwycięstwa w Ekstraklasie, także no, powinno być ciekawie. Górnik Zabrze po tym, jak wygrał wczoraj zaległy mecz z Rakowem Częstochowa, teraz w niedzielę zagra z Krakowią na wyjeździe. Jeśli wygra i się ułożą dobrze inne mecze, to może zostać nawet Górnik liderem tabeli po tym spotkaniu. A jeżeli chodzi o śląskie ekipy z pierwszej ligi, to w niedzielę Polonia Bytom podejmuje u siebie pod Beskidzie Bielsko-Biała, a Ruch Chorzów zagra w poniedziałek z Unią Skierniewice. Trzymamy kciuki. Alex Warren z nami, Fever Dream. How

0: kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa Imielin.
1: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Disco Plex za 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą Was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali Dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plex za 4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze

0: mniej miało. W euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Specy od pogody mówią, że nie ma co się na Śląsku spodziewać wielkich przejaśnień. Piątek zapowiada się pochmurny, bez opadów deszczu, a na termometrach w tej najcieplejszej chwili dnia 25-26 stopni. Zabrze może liczyć nawet na 27 kresek. Wiatr będzie chwilami mocniejszy, w porywach do nawet 50 km na godzinę, więc będzie potęgował uczucie chłodu, no ale przy takich temperaturach, no to można mu wybaczyć. Na koniec jeszcze ciśnienie atmosferyczne, to jest cały czas wysokie.
3: RMF Max Śląsk.

No, by w weekend było się jednak bez jakiejś interakcji z policją. Jamal i Policeman w RMF Max. Tak czy siak udanego weekendu wam życzę, chociaż się na weekend z wami nie żegnam, bo wracam do was jutro. Po 8 jestem sam, a po 10 dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Brat nie dusza. Także mam nadzieję do usłyszenia jutro. Za chwilę Irek Jakubek z Asią Mews zrobią fajny popołudniowy klimacik. Ja dziękuję. Dawid Mięzek, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa. A i żeby było miło jeszcze przed południem, to Ajdź i Ring My Bell.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Tims, Jam, Bain i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Żarówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk. W samo południe mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców, okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu i surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
3: Myślę, że jest to dobry pomysł, czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
4: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
5: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
2: Usłyszał Igor Skrzypek.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Na początek regionalnej odsłony flesza przenosimy się do Katowic. Tam trwa pikieta przed budynkiem Ministerstwa Energii. Przyszli na nią głównie górnicy, ale są też przedstawiciele innych dużych zakładów pracy. Akcję zorganizował Związek Zawodowy Sierpień 80, a o szczegółach Marcin Buczek.
7: Ci, którzy zabierają tu głos, mówią nie tylko o kopalniach, ale także innych zakładach pracy. Padają słowa krytyczne wobec rządzących, zarówno teraz, jak i tych, którzy wcześniej sprawowali władzę. Mowa jest m.in. o ciągle zbyt niskich pensjach i zagrożonych miejscach pracy, zarówno w dużych zakładach, jak i małych firmach. Protestujący zajęli ulicę przed siedzibą ministerstwa. Jak widzę, mają ze sobą flagi, a co pewien czas wznoszą głośne okrzyki poparcia dla tych, którzy zabierają tu głos. Ale choć padają, jak słyszę, mocne słowa, wszystko przebiega jednak spokojnie. Jedynie z powodu zablokowania ulicy policjanci co pewien czas kierują samochody na krótkie objazdy.
2: Zmieniamy teraz temat. Ponad 86 milionów złotych będzie kosztować budowa nowego budynku Teatru Zagłębia i przebudowa obecnej siedziby. Jeszcze we wrześniu ruszą pierwsze prace.
8: Nowy budynek będzie bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną black box, która polega na tym, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc, wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska pierwotną formę. O to zadba też konserwator zabytków. Prace będą na pewno trudniejsze, bardziej takie drobiazgowe, gdyż chcemy odzyskać piękność tej architektury, która kiedyś była.
2: Wylicza Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. A w Gliwicach dzisiaj intensywne dni, pełne wydarzeń kulturalnych i muzycznych, to z powodu Dni Gliwic. Już dzisiaj o 15.30 w kinie Amok odbędzie się gala Gliwickiej Nagrody Literackiej, o 18.00 na rynku Polish Happy Jazz Fest zainauguruje koncert Dixie Jazz Fellows. Koncerty również w sobotę i w niedzielę pod radiostacją. Tarnowskie Góry również się szykują. 500 lat miasta to nie byle co, więc impreza musi też być wyjątkowa. W tym roku również słynne i kultowe Gwarki widowisko obejmie jeszcze szerszy przekrój historii miasta, prowadząc widzów nie tylko przez kolejne epoki, ale aż do 1957 roku. Start urodzin Tarnowskich Gór 10 września, pochód gwarkowski 13 września.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Aż do końca dnia piątek na Śląsku będzie wyjątkowo pochmurnym dniem, ale synoptycy mówią, że nie będzie padać. No i trzeba im wierzyć na słowo. Na termometrach w regionie maksymalnie 25 stopni, to już za kilka godzin. W Zabrzu może być nawet 27 kresek. Ciśnienie jest wysokie, wiatr południowo-zachodni. No i może się czasami dawać we znaki, zwłaszcza w porywach, bo będzie się rozpędzał nawet do 50 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach, a to była prognoza pogody w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
9: Przyszliśmy tutaj po to, by wam coś bardzo ważnego przypomnieć, bo jakby się ktoś tak po południu w piątek zastanawiał, kto najlepiej na świecie ma, to i ja, i Asia, i przede wszystkim my wszyscy, ekipa RMF Max, wy także.
10: A lista powodów do zadowolenia jest naprawdę długa. To jest pierwszy piątek tego roku szkolnego, to jest piątek i to jest piątek z RMF Max. Dzień dobry.

0: Dzisiaj kończy się pewna epoka.
1: Ale jeszcze jest szansa, żeby złapać 15 tysięcy złotych. W piątek to jest propozycja idealna.
0: Ostatnia szansa, by złapać 15 tysięcy złotych. Ludzie, słuchajcie, Casa de Palma dzisiaj się definitywnie kończy i jak ktoś chce wygrać 15 tysięcy, to teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: Zgłaszajcie się teraz, bo teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 590.
0: A robimy to po to, żeby było łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Wyślij MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
4: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl. I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Tu Kasia.
8: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Śląsk 88.1 FM.

0: trochę nieaktualny. Jaki ostatni dzień lata, jak przecież dzisiaj jest piątek i weekend przed nami?
1: Nieaktualny to jest air fryer. Air fryer, słuchajcie, tak? To już jest pieśń przeszłości. Jak macie air fryera, to proszę go przesunąć teraz w prawo.
0: Tylko uważajcie, żeby wam termomik nie spadł z betu.
1: Och, tak, bo na miejsce air fryera stawiamy teraz mini piekarnik na podczerwień.
0: A, tam jest takie czerwone światło, czyli będzie grzało.
1: Tak, czerwone grzeje, a nie czerwone chłodzi. No. I to chłodzące masz światło w lodówce. Tak to działa.

0: Boompuff, RMF Max, idealny na piątek po południu, bo wiadomo, praca jest ważna, ale bumpa dużo przyjemniejsza.
1: A co ważnego w pogodzie w piątek po południu, to będziemy sprawdzać już za moment. Zostańcie na szczegóły.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę, to reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat. Careful czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
13: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Karolina.
23: Marek.
22: Zuśka.
24: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
25: Hey, it's Dua Lipa.
26: Hey, this is Kygo.
25: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Aż do końca dnia piątek na Śląsku będzie wyjątkowo pochmurnym dniem, ale synoptycy mówią, że nie będzie padać. No i trzeba im wierzyć na słowo. Na termometrach w regionie maksymalnie 25 stopni, to już za kilka godzin. W Zabrzu może być nawet 27 kresek. Ciśnienie jest wysokie, wiatr południowo-zachodni, no i może się czasami dawać we znaki, zwłaszcza w porywach, bo będzie się rozpędzał nawet do 50 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach, a to była prognoza pogody w RMF Max.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Każde la la la od Shakiry brzmi jak piątek, piątek. I tak się bawimy w RMF Max. 300 tysięcy złotych kary dla firmy, która dzwoniła do ludzi i oferowała im fotowoltaikę.
1: To mogą zapłacić 299 tysięcy.
0: A czemu?
1: Pod warunkiem, że 1000 będzie dla mnie, za to, że ciągle dla mnie będą jeszcze mogli dzwonić. Zostańcie koniecznie z RMF Max, bo wszystkie ważne informacje znajdziecie we Fleszu o 13:00.
2: Reklama.

0: Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
11: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: To pewne.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
2: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
3: I po reklamie.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Hejka, tu Maciek.
6: Cześć, tu Oskar Sims.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest już 13, to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. We fleszu o 13 sprawdzamy, co dalej z rynkiem kryptowalut. Sejmowi nie udało się odrzucić trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, choć emocji przywiejskiej dzisiaj nie brakowało.
11: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
12: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować.
11: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
10: Tyle Kacper Wróblewski.
9: Słuchacie RMF Max Śląsk.
10: Paciorki jednego różańca w reżyserii Kazimierza Kuca to dla wielu mieszkańców Śląska film kultowy i właśnie upamiętnienie takich produkcji przyświeca instytucji filmowej Silesia Film. Na katowickim Giszowcu można już podziwiać mural inspirowany filmem, a to dopiero początek całego śląskiego szlaku filmowego, mówi Agnieszka Skrzelowska.
13: To jest pierwszy z murali śląskiego szlaku filmowego. Cel jest taki, że właśnie chcemy na poszczególnych ścianach w różnych częściach naszego regionu tak naprawdę właśnie tworzyć murale, które związane są z ważnymi filmami dla naszego regionu.
14: Jestem pasjonatem tego Kuca, naszego Kuca. Jak byłem mały, to byłem, siedziałem na kościelnym murku i oglądałem, jak kręcili film Sól Ziemi Czarnej.
15: Czyli pan mówi, że pan jest po prostu pasjonatem, także musi się panu podobać. Tak.
14: Naprawdę jest piękne wykonanie tego.
10: Dodają mieszkańcy Giszowca, mural powstał w miejscu, w którym stał dom rodziny Habryków, znany z filmowej fabuły. W planach są kolejne murale, tym razem związane z filmami Jesteś Bogiem oraz Angelus. 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, tak prezentuje się lista startowa tyskiego półmaratonu. Wielkie bieganie rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę.
16: Przyjeżdżają do nas z całej Polski, również z zagranicy. Jakby faworytem biegu męskiego będzie tegoroczny wicemistrz Polski w maratonie, Andrzej Rogiewicz. Także myślę, że on będzie nadawał tempo wśród mężczyzn, wśród kobiet. Magdalena Patas, która w tym roku była reprezentantką Polski na 50 km na Mistrzostwach Świata. Są zawodnicy o uznanych nazwiskach, ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że nasz bieg, czyli te tysiące zawodników za czołówką, to jest ta radość i chłonięcie sportu i rozrywki, która z tym się wiąże.
10: Podkreśla Damian Fidor, dyrektor tyskiego półmaratonu. A skoro już o dużych imprezach, zbliżają się też urodziny Katowic. Start dwudniowej imprezy już 11 września o godzinie 15.30. To wszystko bez biletów dla wszystkich mieszkańców Katowic i metropolii w katowickiej strefie kultury. Kogo zobaczymy na scenie? Będzie Jam, Bass Astral, BRK, Grupson, Vito Bambino, Fukaj, Kasia Sienkiewicz, Wonky One, Sisters. Śląscy lokalni przedstawiciele sceny muzycznej też będą zagrać zespół Sami i Wiwerny.
8: Weź sprawdź.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Wieczór i noc na Śląsku z przewagą chmur, ale początkowo bez opadów, tak obiecują synoptycy. Na termometrach w regionie zobaczymy około 23 kresek, jednak po zmroku temperatura zleci do 15 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, wiatr będzie również z zachodu i północnego zachodu, chwilami trochę silniejszy, w porywach do 40 km na godzinę. Na koniec jeszcze sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne, to przez cały piątek pozostanie na wysokim poziomie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Legendarne piątkowe korki. Kto ich nie lubi, niech robi głośniej RMF Max, bo legendarne piątkowe korki dzisiaj przyjdą trochę wcześniej, bo każdy chce wyjść z pracy trochę szybciej, więc i wcześniej zrobi się tłok na drogach. Nie zmarnujcie swojej szansy na spokojny powrót do domu.
5: Także jak chcecie zdążyć przed korkami, to wychodzimy z pracy.
10: Teraz!
5: Teraz! Teraz jest najlepszy
10: teraz!
5: Moment.
10: Zielone światło dla wszystkich. Asia Meus, Irek Jakubek.
5: Dzień dobry.
10: Jesteśmy razem. RMF Max.

0: że lubicie latino, zwłaszcza w piątek po południu, dlatego Latino i Sorry Papi gra w RMF Max.
1: A Ewa Chodakowska się rozwodzi.
0: Oj.
1: No smutna wiadomość. Ja zawsze trzymam kciuki za miłość. Z Lew Terisem po 13 latach małżeństwa. Ewa, gazety już piszą, internety już klikają. 200 milionów do podziału.
0: No i tam majątki.
1: Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby po takim rozwodzie było trochę jak z treningiem. Najpierw trochę się męczysz, wychodzisz ze strefy komfortu.
0: No tak.
1: A potem efekty zaskoczą nawet twoje przyjaciółki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
4: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl. I po reklamie.
13: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
16: Cześć kochani, z tej strony Klao.
17: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Śląsk 88.1 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrem woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Taka melodia popołudniowa na piąteczek. Kizo, Bledka, Taxi. Idealnie niech was wiezie szczęśliwie do waszego piątkowego celu.
1: Elon Musk wchodzi w roboty, słuchajcie.
0: Do roboty by się wzięła, nie wchodzi w roboty.
1: Też, bo właśnie pracuje nad Optimusem i to jest robot, którego będzie można poprosić o wszystko.
0: Wow. Sprytnie to sobie wymyślił. Optimus to był ten szef wszystkich robotów z Transformersa.
1: Optimus Prime.
0: No, on się będzie składał z Tesli.

0: Pachnące wakacjami piosenki idealne na weekend grają w RMF Max.
1: Co z pogodą? Pyta świat. RMF Max odpowiada. Zostańcie na najświeższe prognozy. RMF Max.
2: Reklama. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
11: TEP Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: I po reklamie.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Ina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
20: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Śląsk 88 i 1 FM.
23: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Wieczór i noc na Śląsku z przewagą chmur, ale początkowo bez opadów, tak obiecują synoptycy. Na termometrach w regionie zobaczymy około 23 kresek, jednak po zmroku temperatura zleci do 15 stopni. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, wiatr będzie również z zachodu i północnego zachodu, chwilami trochę silniejszy, w porywach do 40 km na godzinę. Na koniec jeszcze sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne, to przez cały piątek pozostanie na wysokim poziomie.
24: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: czasie weekendu też nam się będzie bardzo podobało. Ale Farben, René Miller i Mani Pedi. To ostatnie najlepiej robi się przy tych dwóch pierwszych.
1: Mani Pedi. Mani Pedi akurat rośnie bardzo mocno w siłę, bo w ciągu ostatniego półrocza 6 tysięcy nowych firm w tej branży się otwarło.
0: O, chodzi o branżę beauty, manikir, pedikir, pazurki i w ogóle. A mnie to całkowicie nie dziwi, wiesz?
1: A mnie trochę tak.
0: Bo jak się ktoś dokładnie policzył, ile wydaje na kosmetyczkę, to się okazało, że taniej mu wyjdzie taki zakład otworzyć.
1: Oto w temacie piosenka z pazurem. Nowa propozycja od Livki.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
4: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Discoplex A4, Piecna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk, Adam Szostowski. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody punktualnie. Uwaga na silny wiatr. Ten w porywach może dzisiaj wiać z prędkością do 85 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia niemal dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dodatkowo na Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz w zachodniopomorskiem obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku.
18: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Trzech policjantów z Będzina stanie przed sądem. W czasie ich interwencji obrażenia odniósł chory mężczyzna. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły.
19: To było jesienią ubiegłego roku na stacji benzynowej. Jeden z kierowców miał tam wówczas wykonywać nieskoordynowane i nietypowe ruchy. Wtedy doszło do interwencji, choć mężczyzna próbował tłumaczyć, że jest chory. Jak informuje prokuratura, teraz dwaj policjanci odpowiedzą przed sądem za pobicie oraz zmuszenie mężczyzny do opuszczenia samochodu. Trzeci funkcjonariusz miał im pomagać i grozić świadkowi. Policjanci nie przyznali się do winy, ale komendant jednostki w Będzinie zawiesił ich w obowiązkach.
17: Zmieniamy teraz temat i w RMF Max wracamy do tematu rozbudowy i remontu Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Inwestycja pochłonie ponad 86 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze we wrześniu, ale rozbudowa nie oznacza przerwy w działalności teatru, zaznacza Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
20: Udało nam się już wcześniej grać w przestrzeniach zastępczych, do których zapraszaliśmy naszych widzów, więc one mamy ciągłość dalej, czyli jest to Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, Bunkier Sztuki w Sosnowcu oraz w tej chwili Pałac Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie już za chwilę będziemy na początku października mieli premierę nowego przedstawienia, na które serdecznie zapraszamy.
21: Teatr Zagłębia coraz bardziej przyspiesza i coraz więcej stara się widzom oferować po to, aby wszyscy mieszkańcy, ale też i goście spoza naszego miasta czuli, że kultura jest po prostu bliska.
17: Dodaje Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka prasowa Teatru Zagłębia. Policjanci z Orzesza zatrzymali 36-latka, który wszczął awanturę domową, następnie prowadził samochód będąc pod wpływem alkoholu, mimo sądowego zakazu. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki i próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę, by uniknąć odpowiedzialności. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Na koniec, jak zagospodarować bulwary Kłodnicy w Gliwicach, to rozstrzygnie konkurs architektoniczny. Wyniki do końca roku, posłuchajcie o szczegółach.
22: Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki.
17: Zaznacza Agata Twardoch, miejska urbanistka. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę.
23: Sprawdzisz?
24: Sprawdź!
23: Sprawdź!
24: Pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiada się z przewagą chmur i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach 14 stopni po zmroku. W Katowicach, w Tychach i w Zabrzu wiatr również będzie z zachodu chwilami silniejszy, w porywach do 40 km na godzinę. No i to będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o podpowiedzi synoptyków, warto ze sobą zabrać parasol i trochę cieplejszą kurtkę.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: kocha piątek dołącza do popołudniowego klubu kochających piątki.
1: Asia Maus, Irek Jakubek, wytropiliśmy miesiąc, w którym będzie aż 5 piątków i to będzie październik. Max. Także za miesiąc właściwie same piątki.
0: Pozdro uczniowie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ostatni dzień. Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 000 złotych.

0: wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
6: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie ten tego, to mamy coś specjalnego, mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda, jest nowy trend w randkowaniu, nazywa się to wild flowering.
0: Wow.
1: Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie, brak oczekiwań to brak rozczarowań.

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie? O tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
4: Po trzech wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
5: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
6: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
12: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: I po reklamie.

0: Wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiada się z przewagą chmur i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach 14 stopni po zmroku. W Katowicach, w Tychach i w Zabrzu wiatr również będzie z zachodu chwilami silniejszy, w porywach do 40 km na godzinę. No i to będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o podpowiedzi synoptyków, warto ze sobą zabrać parasol i trochę cieplejszą kurtkę.
1: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: radosnego la, ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny, la, without me, Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty, tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno, Asia.
1: Ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę, razem jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agribanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, Berka, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Czem. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
6: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody. To wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Flash o 15 zaczynamy od Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
2: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku.
3: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: W Bojszowach rano około godziny 6 doszło do tragicznego wypadku drogowego. 41-letni kierowca zjechał z ulicy Kościuszki i uderzył w betonowy przepust przy wjeździe do lasu. Samochód zapalił się i pomimo akcji gaśniczej świadków mężczyzna zginął na miejscu. Policja wyjaśnia przyczynę zdarzenia. Ruch w okolicy był utrudniony przez kilka godzin. Właśnie teraz w Parku Kachla w Bytomiu rusza plenerowy kalejdoskop teatralny. Impreza pełna występów, animacji, żonglerki, szczudlarzy i warsztatów organizuje Teatr Lufcik na Korbce. O szczegółach, żebyście się jeszcze szybko zdecydowali, opowiada Agnieszka Batuk, dyrektorka artystyczna Teatru Lufcik na Korbkę.
4: Zapytacie Państwo, a cóż to jest ten bańkolot? To jest taki pojazd teatralno-magiczno-niesamowity, gdzie za pomocą siły ludzkich mięśni możemy wytwarzać bańki i sprawiać, żeby marzenia stawały się rzeczywistością. O godzinie 20 dołącza do nas zespół Oberstdorf. Schleisen, Marcel Różanka i koledzy, którzy będą wchodzić także z aktorami w przeróżne działania sceniczne. Będzie głośno, będzie radośnie, będzie kolorowo.
1: Tyle z Bytomia. Wielki finał kulinarnego ognia 13 września w Parku Śląskim. W imprezie weźmie udział blisko 100 szefów kuchni działających na 20 autorskich stanowiskach kulinarnych. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, koncerty, strefy rodzinne, a celem wydarzenia jest wspólne budowanie pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli. Podczas finału planują zebrać minimum 250 tysięcy złotych, kontynuując rekordową zbiórkę online, która przyniosła ponad 81 tysięcy złotych. Wpłaty będzie można dokonywać na miejscu oraz elektronicznie. No i próbować pyszności też będzie można. Czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu trafi na listę UNESCO? Muzealnicy bardzo na to liczą. Złożyli wniosek o ocenę wstępną i jest to kolejny etap procedury związany z przygotowaniem kandydatury do wpisu na listę światowego dziedzictwa. Doszło do tego 25 sierpnia. Projekt Historyczny Kompleks Wydobycia Węgla Kamiennego w Zabrzu obejmuje obiekty związane z rozwojem górnictwa w Zabrzu, czyli kopalnię Guido, kopalnię Królową Luizę oraz główną kluczową sztolnię dziedziczną. Trzymamy kciuki. We'll be right back.

0: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
1: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
0: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Bouzkowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn. Start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Sprawdźmy, co nowego słychać w pogodzie. Synoptycy mówią, że wieczór na Śląsku zapowiada się z przejściowymi zachmurzeniami, bez opadów deszczu i z temperaturą w okolicach 23, może 24 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach trochę silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, a w nocy zachmurzenie wzrośnie. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne trzyma się na wysokim poziomie i tu się nic nie zmieni.
5: Słuchajcie, podobno ludzie w szoku, bo ceny na stacjach paliw tak wysokie.
6: No, nie ma lekko, słuchajcie, ale weekend i tak się zaczyna.
5: Ja proponuję taki kod uniwersalny. Że jak kierowca mrugnie dwa razy, to mu kasjer na stacji nie mówi, ile ma do zapłacenia.
6: Po prostu przykładasz kartę, robisz pik-pik i jest po robocie.
5: Bez patrzenia, bez mówienia.
6: Kupuję to. Siwek i Borycka z wami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Zara Larsson i Lush Live w RMF Max, czy 15.10 w piątek? To dobry moment, żeby ludzi zapytać, za co kochają swoją robotę.
1: Myślę, że tak, bo teraz nasze postrzeganie pracy jest jednak trochę zniekształcone, więc dajcie znać głosowką na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, to jest wejście do zabawy Zawodówka.
0: Zawodówka!
1: Jej!
0: Ta zabawa powraca, znów będziemy mieli 90 sekund, żeby z kimś porozmawiać i spróbować ustalić, jaką pracę wykonuje. Wczoraj się spektakularnie udało i tak, to tak grubo przed
1: ale
0: czasem.
1: Ale z pomocą słuchaczy RMF Max oczywiście, więc to nie my sami. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, to jest naprawdę miły sposób na rozpoczęcie weekendu, szczególnie jeśli pracę kończycie. Będziemy dzwonić niebawem, więc to jest ten moment. Messenger RMF Max.
0: I pozdrawiamy wszystkie księgowe przy okazji, bo wczoraj księgowa do nas napisała, jak się okazało, zgadliśmy. Zalia tymczasem dla was.

0: Powolutku, ale skutecznie dokładamy już do weekendowego pieca. Axwell i Bon w RMF Max, 18 po trzeciej. No i to już ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby zrzucić kokos z palmy, a w tym kokosie nawet 15 tysięcy złotych może być.
1: Jeżeli czujecie, że dziś szczęście może wam sprzyjać, jeżeli coś się wydarzyło jakiegokolwiek takiego, co wam sugeruje, że dziś może być ten wasz dzień, na przykład, nie wiem,
0: ktoś wam dał lizaka.
1: Na przykład.
0: Albo znaleźliście dychę na chodniku.
1: Albo jak tankowaliście, to wam się udało dokładnie do 0-0 dobić.
0: Na przykład.
1: Mam kolegę, który zawsze mi zdjęcie wysyła, jak mu się to uda.
0: Tak? Tak. Wspaniała rzecz. No więc jeśli takie znaki szczęścia dzisiaj spotkaliście na swojej drodze, to warto spróbować pociągnąć to dalej i wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo niebawem dzwonimy. W Casa de Palma 15 tysięcy złotych, ale też mnóstwo innych fajnych nagród rzeczowych, więc sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl. I ślijcie MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie.

0: miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Tak już jest.
8: Nie

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Katowice mają 161 urodziny, a Ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Oni tam na końcu po prostu zapomnieli tekstu, dlatego jest takie. O, jak się Maciek obśmiał. O,
1: Maciek, dzień dobry.
0: Super, Maciek, w ogóle, że już się śmiejesz, jesteś obecny na antenie. Maciek, za co kochasz swoją robotę? Przypomnij nam.
2: Za to, że jak z niej wychodzę w piątek, to wracam za 16 dni.
1: Za 16 dni? Masz strasznie długie weekendy w takim razie.
2: Bardzo długie.
1: No dobrze, to nie zadajemy więcej pytań dodatkowych, bo zabawa zawodówka polega na tym, że odpalamy zegar i mamy czas 90 sekund, w którym albo możemy zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, jaki jest twój zawód, albo też możemy nie zgadnąć. Ale słuchacze, teraz o pomoc poprosimy. Jak gdzieś tam jesteście po drugiej stronie, to na Messengerze RMF Max też można zadawać Maćkowi pytania, a my je będziemy przekazywać.
0: Zaczynamy grę w zawodówkę.
1: Kocham ten dźwięk.
0: Dobrze, czas, start.
1: Maciek, czy ty pracujesz sam?
2: Tak.
1: Czy co tydzień faktycznie... No nie, no 16 dni wolnego nie masz
0: 16,
1: co tydzień.
0: Ale te 16 dni jest po ilu dniach pracy z rzędu?
2: Po 12.
1: 12 dni pracy z rzędu. Czy pracujesz w trasie?
2: Tak.
0: Kurde, Macie.
1: Chyba wiemy, o co chodzi.
0: Ja też, bo to się tak spotkały chcieliśmy... oczy mojej Boryny. Czy pracujesz jako kierowca tira?
2: Tak, ale nie w Polsce.
1: Nie w Polsce. Nie, a okej, okay, no dobra.
0: Utrudnijmy sobie i zgadujmy w takim razie państwo dalej. A wy cały czas na Messengerze RMF Max możecie nam podrzucać. Dobra, Europa?
2: Tak.
1: Niemcy?
2: Nie.
1: Francja?
2: Nie.
1: Ile mamy czasu znowu, żeby wymienić wszystkie europejskie kraje teraz?
0: Pół minuty mamy jeszcze.
1: Austria?
2: Też nie.
0: Nie, ja strzelam w Wielką Brytanię.
2: Też nie.
1: Holandia?
2: Nie.
1: To się chyba nie uda, ale mam 30 sekund. Dobra. A blisko...
0: Bałkany może?
2: Nie.
1: A może zapytajmy... A wyżej? Dobrze, ale blisko polskiej granicy, czy nie?
2: Daleko od polskiej granicy.
1: Daleko.
0: Dobra, nie zgadliśmy.
1: Skandynawia, tak? Pytałeś
2: tak,
1: już.
2: Tak,
1: Skandynawia. Szwecja.
2: Nie.
1: Norwegia.
0: Zostaw już, Boryna, już czas minął. Już czas minął, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja uznaję jednak zawodówkę za zakończoną sukcesem.
1: Tak. Parę osób na Messengerze RMF Max też zgadło, Maciek, co robisz, więc bardzo gratulacje dla nas wszystkich i dobrego weekendu dla ciebie. Czy teraz to jest ten czas, kiedy weekend zaczynasz?
2: Jestem w połowie wolnego akurat.
1: To brzmi idealnie.
0: No to odpal sobie bęgery w RMF Max, teraz leci Robin Schulz i baw się, odpoczywaj, Maciek, i do usłyszenia w RMF Max.
2: Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.

0: Jason Derulo i Michiko w RMF Max za 24, a to mocne łupanie to nie tylko w głośnikach, ale może się też wydarzyć na niebie, bo dzisiaj silny wiatr i burze, alerty IMGW niemal cały kraj obejmują.
1: No to posłuchajcie koniecznie prognozy pogody już za momencik, żeby szczegółowo wiedzieć, czego się spodziewać, bo pewnie wielu z was gdzieś w jakąś trasę w ten weekend rusza. No to zwłaszcza kierowcy muszą wiedzieć, co ich czeka.
2: Reklama. Disco Plex za 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plex za 4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
13: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.
17: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Sprawdźmy, co nowego słychać w pogodzie. Synoptycy mówią, że wieczór na Śląsku zapowiada się z przejściowymi zachmurzeniami, bez opadów deszczu i z temperaturą w okolicach 23, może 24 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach trochę silniejszy, może potęgować uczucie chłodu, a w nocy zachmurzenie wzrośnie. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura z kolei spadnie do 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne trzyma się na wysokim poziomie i tu się nic nie zmieni.

0: Lecimy tutaj, jazda z piątkiem, za 5 minut będzie 16 w RMF Max. Tymczasem w Kanadzie 8-latek swój zaprojektował apkę, która ostrzega o obecności niedźwiedzi i kojotów na mieście. 8-latek.
1: Nie, super, jasne. Syn koleżanki twojej mamy 3 dni po rozpoczęciu roku szkolnego, tak? Jasne.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Poznajcie nowego wykonawcę, to reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat. Careful czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro...

0: Obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 16, to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Kazimierz Kutz to postać kultowa dla naszego regionu, podkreśla Agnieszka Skrzylowska z instytucji filmowej Silesia Film. Dlatego w miejscu, w którym stał dom rodziny Habryków, znany z fabuły filmu Paciorki jednego różańca, powstał wyjątkowy mural. Silesia Film zapowiada, że to dopiero początek śląskiego szlaku filmowego.
3: Nawet jak ktoś nie do końca orientuje się w filmie, to na pewno gdzieś nazwisko Kazimierza Kutza kojarzył. I myślę też właśnie, że, a szczególnie mieszkańcy tej dzielnicy są świadomi tego, że ich dzielnica między innymi jest rozpoznawalna i ważna przez ten film i inne filmy Kazimierza Kutza.
4: Naprawdę jest piękne wykonanie tego. No niektórzy, jak ja się tu zatrzymałem, to dopiero potem patrzyli. Ja zdjęcia robiłem, to dopiero patrzyli. A co to może być? Pierwszy raz widzę takie coś. Rzucę się w oczy.
1: Mówiła Agnieszka Skrzylowska z Silesia Film oraz mieszkańcy Giszowca. Jeszcze we wrześniu zacznie się wielka metamorfoza siedziby Teatru Zagłębia w Sosnowcu. W miejscu obecnego parkingu powstanie nowy budynek połączony z istniejącą zabytkową siedzibą teatru. Znajdzie się w nim scena dla 400 widzów z ruchomą widownią. Tam też znajdą się sale prób, przestrzenie dla artystów i techników oraz magazyny na scenografię. W czasie prac budowlanych teatr będzie działał w przestrzeniach zastępczych. Spektakle będą odbywać się m.in. w Szkole Muzycznej w Sosnowcu, w Bunkrze Sztuki w Sosnowcu oraz Pałacu Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
5: Głębia to marka sama w sobie znana, dużo dalej niż granice Sosnowca. Tylko się cieszyć z tego, że po latach inwestowania w kulturę, w różne miejsca, czy to w biblioteki, czy w domy kultury, mierzymy się z najważniejszym zadaniem, jeżeli chodzi o kulturę na przestrzeni pewnie kilkudziesięciu lat, a może i więcej. Małą sceną będzie to, co jest dzisiaj, a tak naprawdę powstanie zupełnie nowy teatr, oczywiście połączony z tą starą częścią. Nowoczesny budynek, którym będziemy mieć całe zaplecze niezbędne do funkcjonowania teatru.
1: Podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. A na koniec przypomnienie o poniedziałkowym spotkaniu Ruchu Chorzów z Unią Skierniewice na Stadionie Śląskim. Niebiescy zagrają z Beniaminkiem Betklik pierwszej ligi. Ruch do tej pory zdobył w 6 meczach zaledwie 7 punktów, więc muszą teraz zawalczyć o zwiększenie tej puli. Początek meczu w poniedziałek o 19:00. Mamy dla Was podwójne wejściówki na to spotkanie. Wystarczy, że wejdziecie na RMF Max w zakładkę Śląsk.
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zdaniem synoptyków wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiadają się z przejściowymi zachmurzeniami, później z większym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu, więc na wieczorny spacer warto ze sobą zabrać parasol. Cieplejsza kurtka też się przyda, bo na termometrach wieczorem okolice 23 stopni w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu, ale nocą temperatura spadnie do 15. Wiatr będzie umiarkowany w porywach, będzie oczywiście silniejszy, bo będzie się rozpędzał nawet do 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostaje cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: No to cyk! To są już 4 minuty po godzinie 16 w piątek, więc pora na weekendowe plany. Co robicie w weekend, tak żebyśmy się mogli z tego ucieszyć i zrobić wii? To jest moment, żeby podsyłać głosówki na Messengerze RMF Max.
7: Akurat wycieczka w naszym studiu się znalazła. Pani Izo, pani ma plany jakie?
8: Ja jadę w góry.
7: Wii! Ale to było potężne wii, to było najpotężniejsze wii w historii tego radia.
6: Jak chcecie usłyszeć takie wii na cześć waszego weekendu, to można teraz się zgłosić. Głosówki na Messengerze RMF Max. Co robicie w weekend? Wii!

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry. Być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 369, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327.
2: RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
12: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
15: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
16: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
17: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
16: Ducha to ja niedługo wyzionę.
17: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
18: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: To Toby Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przywozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę?
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Co go podkusiło?
1: No, że, to jest dobre pytanie. No generalnie okazało się, że takich rzeczy, uwaga, nie wolno.
0: Ale stres, Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Yes.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tam Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.

0: Uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. Co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody. Do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki. A potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
20: Śląsk 88.1 FM.
0: Zdaniem synoptyków wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiadają się z przejściowymi zachmurzeniami, później z większym zachmurzeniem i z przelotnymi opadami deszczu, więc na wieczorny spacer warto ze sobą zabrać parasol. Cieplejsza kurtka też się przyda, bo na termometrach wieczorem okolice 23 stopni w Katowicach, w Tychach i w Zabrzu, ale nocą temperatura spadnie do 15. Wiatr będzie umiarkowany w porywach, będzie oczywiście silniejszy, bo będzie się rozpędzał nawet do 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostaje cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Yeah.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bęgery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Max. Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, potem 40, to różnie może być. Reklama.
2: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
6: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Minął pierwszy tydzień nauki, powrót do szkolnych ławek, jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkania z przyjaciółmi i powrót do codziennego rytmu.
6: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
7: Czyli nie trzeba się smucić?
6: Nie, ja się nie smucę.
7: Zaczynacie liceum teraz?
8: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
5: No i oby takich pozytywnych przygód było jak najwięcej, a z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
9: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Minione wakacje podsumowuje też śląska policja. Było bezpiecznie, a to dowód, że nasze działania nie idą na marne, podkreśla podinspektor Mirosław Dybich, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
10: Wakacje 2026 roku były jednymi z najbezpieczniejszych w historii śląskiej drogówki. Odnotowaliśmy o 12 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2025 roku. Naszym zadaniem, naszym celem jest to, aby tych osób ginęło na śląskich drogach jak najmniej. Myślę, że takim niewątpliwym sukcesem w 2026 roku było to, iż w ciągu 16 kolejnych dni na przełomie lipca i sierpnia, 16 kolejnych dni nie odnotowaliśmy, szanowni państwo, ani jednego zdarzenia z ofiarą śmiertelną.
5: Zmieniamy teraz temat. Uczniowie z 10 szkół w Gliwicach dostaną do dyspozycji po 10 tysięcy złotych na realizację własnych projektów. Rusza nabór do szkolnego budżetu obywatelskiego. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć spraw społecznych, charytatywnych albo takich integrujących społeczności. Najpierw sam nabór szkół, który potrwa od 7 do 18 września. Potem uczniowie będą mogli zgłaszać swoje pomysły i potem będzie czas na głosowanie. Realizacja tych zwycięskich projektów zaplanowana jest do czerwca 2027 roku. Przypominamy, koszykarski Superpuchar Polski już 26 i 27 września na arenie Sosnowiec. Pod koniec września kibice będą mogli oglądać rywalizację czołowych drużyn poprzednich rozgrywek i największe gwiazdy polskiej koszykówki.
11: W przypadku Superpucharu Polski będziemy oglądać te drużyny, które decydują o obliczu tej ligi, które biją się o tytuł mistrza kraju, więc to będzie koszykówka na najwyższym poziomie w obiekcie, który już się sprawdzi w tego typu imprezach, to nie tylko koszykarskich, ale i siatkarskich czy piłki ręcznej. Były też tutaj przecież organizowane Mistrzostwa Polski w Szermierce, także jest to obiekt wielowymiarowy, który radzi sobie z każdą dyscypliną sportu.
5: Zaznacza Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. A 12 września odbędzie się kolejna Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Złoży się na nią 15 teatrów. Będzie można także zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach. Zapisy już ruszyły, a bilety na spektakle znajdziecie w internecie. Jak zwykle na wydarzenie będzie można dojechać bezpłatnie, korzystając z autobusów, tramwajów i trolejbusów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Specy od pogody mówią, że przed nami dosyć pochmurna noc w całym regionie. Na Śląsku pojawią się przelotne opady deszczu. Będzie też dosyć silny wiatr. Na termometrach najchłodniejsze wartości to okolice 14 stopni. W sobotę pogoda zdecydowanie lepsza. Od rana sporo słońca, bez dużych opadów deszczu, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 23 stopni, więc nie zmarzniemy. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie, wiatr chwilami będzie dosyć porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMS Max, hity na maksa.
4: Sibek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tu cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie. I zaraz będzie premiera i ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
5: Okej.
4: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
5: No, ja chyba wiem już właśnie.
4: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy. I to jest...
5: Artystka.
4: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Kto powiedział, że nie można grać wakacyjnych numerów, kiedy wakacje się skończyły? Nico and Vince, Am I Wrong w RMF Max.
1: A to jest na 10 minut po godzinie 17. Wielki moment, żeby odkryć, co miał w swoim top 1 w streamingu Michał Siwek i czego się wstydził powiedzieć kolegom i koleżankom.
0: No, drodzy.
1: No, jesteście, to jest super właśnie.
0: Miley Cyrus, drodzy państwo.
1: Tak, i Miley Cyrus wydaje nową płytę 18 września i wydała dzisiaj singiel, który tę płytę promuje i już go sobie posłuchaliśmy tak troszkę wcześniej, żeby wam coś o nim powiedzieć i uważamy, oboje z Michałem, że jest to numer, który łączy w sobie trochę klimat Lady Gagi, Madonny, a teledysk to normalnie jak Thriller Michaela Jacksona.
0: Buzz Persuades to tytuł tego numeru, to jednocześnie tytuł nadchodzącej płyty Miley Cyrus. Posłuchajcie tego koniecznie u mnie już ulubionych. Zero zaskoczenia. And now, ladies and gentlemen...

0: macie, bo nie wiem, czy spotkaliście się z tym na Instagramie, ale jest teraz nowy, wiralowy trend, który stworzyło, uwaga, schronisko dla bezdomnych psiaków w Obornikach. Love is Blind, oborniki. Polega to na tym, że pojawiają się kolejne rolki przedstawiające po prostu pieski jako uczestników Love is Blind. Pieski do adopcji oczywiście.
1: No i jest tam prowadząca, która o wszystkim opowiada na dramatycznym podkładzie, a potem uczestnik, taki psiak 11-letni na przykład, owczarek niemiecki, on się przedstawia. Tak. I tak sobie zaczęliśmy myśleć, czym to się będzie różniło od oryginalnej wersji. Uznaliśmy, że w sumie niewiele, tylko tam było AU, a tu będzie HAU.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Ostatni raz dzisiaj trzęsiemy palmami, bo powoli wakacje się kończą jednak. No i jest szansa jeszcze dziś na 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów.
2: Kokosy niedługo będą spadać, zobaczymy tylko, kto będzie tymi palmami dzisiaj trząsł. Pierwszy sygnał za nami, jeszcze 5, że tak powiem, to go. O, dzień dobry, RMF Max z tej strony, jak masz na imię?
3: Cześć Mateusz.
2: Cześć Mateusz, my dzwonimy w sprawie zabawy Casa de Palma. Przed tobą szansa wygrania nawet 15 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak się z tym czujesz?
3: No, czuję się mega dobrze.
1: Mega dobrze, to jest uczucie, które chciałabym, Mateusz, żeby towarzyszyło ci już do końca dzisiejszego dnia i weekendu.
2: A jeszcze tylko tak dla porównania zapytam, zanim ci o tym powiedziałem, to jak się czułeś?
3: Trochę gorzej.
1: W sensie mega okej, po prostu, nie? Teraz jest już mega dobrze. No i po prostu staramy się, słuchaj Mateusz, żeby ten mega dobry nastrój się z tobą utrzymał. Sprawa jest szybka i prosta. Gratulujemy po pierwsze, bo to jest ostatni finał zabawy Casa de Palma. Jesteś ostatnią osobą, która ma szansę teraz zatrząść jednym z 26 palm, żeby spadł z niej kokos. A w kokosach mamy nagrody przeróżne. Od maszyn do lodów, przez głośniki JBL, po Instaxy, no i oczywiście 15 tysięcy złotych. A masz wybraną już palmę, którą chciałbyś dzisiaj zatrząść?
3: Tak, mam.
1: Jaki to numer?
2: Która ci się najbardziej
3: podoba? To będzie moja pechowa liczba 12.
2: Pechowa liczba 12. Dobra, Mateusz, jeszcze w międzyczasie mi powiedz, kto tam się kręci dookoła ciebie i czy ci nie zawinie tych 15 kafli, jak wygrasz.
3: No właśnie, do zatoru, idziemy jutro na karuzelę i całe kieba się kręci koło mnie.
2: Proszę pana, to pan może mieć wspaniały weekend, panie Mateuszu.
1: No to my się do tego, mam nadzieję, dołożymy. To co, trzęsiemy palmą numer 12, tak jest?
3: Tak.
1: Ostatecznie. Proszę,
2: no? Dobra, trzęsiemy.
3: Ostatecznie.
2: Sprawdzaj, Boryna, co jest w kokosie numer 12?
1: W ostatnim finale zabawy Casa de Palma. Maszyna do lodów, Mateusz, dla ciebie.
3: O, super. Dzięki bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bo przedłużamy wakacje po prostu tym samym.
3: Tak, jasne.
2: Mati, to zanim ta maszyna do ciebie dotrze, oczywiście jakby bądźmy tutaj realistami, minie parę dni, na razie sobie idź tam na lody z rodziną, tam gdzie jesteś, a później ta maszyna do ciebie dotrze i sobie zrobisz już w domu, dobra?
3: Dobra, jasne.
2: No, super, super. A kto chce sobie...
1: Mamy lody w domu, tak będziesz dzieciom mówił teraz.
2: To jest śmieszne.
1: Tak. A w poniedziałek, moi drodzy, wracamy z kolejną zabawą, więc słuchajcie uważnie, RMF Max przez cały weekend i od poniedziałku też się będą działy rzeczy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: razu wiadomo, że to jest weekend Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. To jest powód numer jeden, a powód numer dwa jest taki, że silny wiatr i burze dzisiaj się mogą pojawić w całym kraju, więc tak. To jest weekend.
1: To musi być zbliżający się weekend. Tak, rzeczywiście ostatnio taka zasada trochę występuje. To posłuchajcie konkretów, zaraz prognoza pogody w RMF Max, a później Ariana Grande.
2: Reklama. W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
4: Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plexa 4, piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.
13: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Specy od pogody mówią, że przed nami dosyć pochmurna noc w całym regionie. Na Śląsku pojawią się przelotne opady deszczu. Będzie też dosyć silny wiatr. Na termometrach najchłodniejsze wartości to okolice 14 stopni. W sobotę pogoda zdecydowanie lepsza. Od rana sporo słońca, bez dużych opadów deszczu, a temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 23 stopni, więc nie zmarzniemy. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie, wiatr chwilami będzie dosyć porywisty.

0: Fukej i Vito Bambino w RMF Max. Wy też dzisiaj siebie gdzieś zabierzcie. Jest piątek. Można po prostu siebie samego nawet, albo siebie samą wziąć i wyjść na miasto.
1: A ja mogę zdradzić?
0: Co?
1: Że się Borycka wahała między olejowaniem parkietu, a jechaniem w góry na weekend? Takie dwa podobne zajęcia.
0: Dokładnie podobne. No jednak wygrały góry, słuchajcie, więc... Odpoczynek, a nie robota. I tak powinno być.
1: Gratulujemy Borynie. Wam również, mam nadzieję, jest czego gratulować, więc słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, trzymajcie się, cześć.
1: A przez cały weekend i przez cały dzisiejszy wieczór bangery dla was gramy non-stop, więc zostańcie z RMF Max. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bime i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu, tak żeby nic was nie ominęło, już teraz w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Na początek przenosimy się na piłkarskie boiska i zerkamy, z jakimi drużynami zmierzą się w nadchodzący weekend drużyny z naszego regionu. Z terminarzem zapoznał się nasz reporter.
2: Piast Gliwice zagra dzisiaj przy Okrzei z GKS-em Katowice. Piast po ostatniej wygranej w Lublinie z miejscowym Motorem będzie chciał podtrzymać dobrą passę i zawalczyć o komplet punktów. Taki sam plan mają podopieczni Rafała Guraka, którzy po wygranej w Zabrzu z Górnikiem są w tabeli na czwartym miejscu. A propos Górnika, ten zagra w niedzielę w Krakowie z miejscową Krakowią. Zabrzanie w 4 dotychczasowych meczach odnieśli 3 zwycięstwa i według zapowiedzi piłkarzy chcą tą passę w niedzielę podtrzymać. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14.45.
1: Informacje w tej sprawie zebrał Amadeusz Biurkowski. Na katowickim Giżowcu pojawił się mural inspirowany filmem Paciorki jednego różańca w reżyserii Kazimierza Kuca. To jest pierwszy z murali śląskiego szlaku filmowego.
3: Kazimierz Kuc bardzo mocno był związany z Giszowcem. Tutaj ustanowił akcję części swoich filmów, tak więc też kiedy myśleliśmy nad lokacją naszego pierwszego muralu, to właśnie osiedle Giszowiec wpadło nam, że tak powiem, na myśl w pierwszej kolejności. Jak jeszcze okazało się, że to osiedle, które jakby w tym filmie występuje, jeszcze teraz istnieje i zrobienie tutaj muralu jest możliwe, to jakby wiedzieliśmy, że musimy o tą ścianę zawalczyć.
1: Mówiła Agnieszka Skrzylowska z instytucji filmowej Silesia Film.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Odliczanie do rozpoczęcia tyskiego półmaratonu już na ostatniej prostej. Wielkie bieganie już w niedzielę. Ilu zawodników wystartuje i na jakiej trasie będzie można ich zobaczyć? Posłuchajcie.
4: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii i takiego przeżywania święta biegowego w Tychach.
2: Jak będzie wyglądała trasa?
4: Startujemy przy stadionie piłkarskim, przebiegamy przez Plac Baczyńskiego, nasze parki, Paprocany oczywiście, obowiązkowy punkt na trasie, Park Solidarności przy Urzędzie Miasta, lodowisko widzimy, wszystkie elementy, które z Tychami gdzieś się kojarzą, zawodnicy będą mogli odwiedzić i zobaczyć. Ci przyjezdni szczególnie, bo ci nasi lokalni tutaj na co dzień biegają i trenują.
1: Mówił Damian Fidor, dyrektor tyskiego półmaratonu. A na koniec, jak zagospodarować bulwary Kłodnicy w Gliwicach, to rozstrzygnie konkurs architektoniczny. Wyniki do końca roku posłuchajcie o szczegółach.
5: Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga.
1: Mówiła Agata Twardoch, miejska urbanistka. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Specy od pogody mówią, że przed nami nie najcieplejsza noc w regionie. Na Śląsku na termometrach zobaczymy okolice 15 stopni po zmroku. Niebo będzie szczelnie przykryte gęstymi chmurami. Będą również przelotne opady deszczu. Wiatr chwilami silniejszy. Temperatura może się wydawać trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A jutro zdecydowanie lepsza pogoda. Ma być więcej słońca, bez opadów deszczu. No a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach nawet 23 kreski. Ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Wrzesień, ale weekend, no i piąteczek. Przemek Grabowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasz czas, czekaliśmy cały tydzień. Ten tydzień w szkole nie był chyba za długi. Od 20. nowe wydanie Listy Hobbens. Mam wasze ulubione kawałki. Dzisiaj też, wiadomo, piątkowo dużo nowości. Będą również do wzięcia bilety na imprezę w strefie 57. A na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo.

wrzesień to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skusiłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa Poza Tobą Nic.

0: Kręcić właśnie takim bitem przed chwilą Magnetic od projektu Pauza. A jak to jest u was? Za co najbardziej lubicie piąteczek? Można pisać SMS 3001 albo Messenger RMF Max. A w nagrodę odgraby bilety na imprezę w przyszłym tygodniu. Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa w sobotę 12. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie oraz MK. Tak więc napisz, za co najbardziej lubisz piątek? Właśnie, jestem ciekawy. Numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość albo Messenger RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ty masz, Gibbs, Kukon i Jonathan, weekendowo, piątkowo w RMF Max. No właśnie, a z czym kojarzy wam się piątek od razu, tak pierwsza myśl. Cześć Adam, jak się masz?
1: Cześć, witam, dobrze się mam, dzięki.
0: Bilety do Strefy 57 mogą być twoje 12 września, w sobotę Kaśka Sochacka-Zalewskiej, Natalia Przybysz, Daria Zaśnowska-Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No dobrze, no to pogadajmy o tym piątku szybko. Słyszysz piątek i co ci od razu przychodzi na myśl?
1: No wiadomo, wolne.
0: Wolne przede wszystkim, dobre. I?
1: No i dzieci mam w domu.
0: A, okej, nie musisz już się martwić. Okej, wolne, dzieciaki w domu. Można sprawdzić wszystko, co tam się działo w szkole. Posiedzieć, okej, nie trzeba wychodzić i nie trzeba wydawać pieniędzy w końcu na początku roku szkolnego. Wiadomo, bo jak człowiek teraz wychodzi z domu, to od razu coś wydaje, prawda?
1: Zgadza się.
0: Słuchaj, Adam, oczywiście masz bilety. Nie musisz niczego wydawać do Strefy 57 na przyszłą sobotę, na ten mega koncert w Przytkowicach koło Krakowa.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Tak fajnie zaczyna się twój weekend, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam na pewno mamę, pozdrawiam znajomych, żonę, dzieciaki oczywiście też.
0: No mama to zwariuje na pewno, mama to pewnie na Zalewskiego, prawda?
1: No, ale tak po cichu, żeby czasem tato nie słyszał.
0: Wiedziałem. A my jedziemy dalej z mega nowościami D.O.D. i jego Careful. Mega beat na piątek.

0: wakacje może się skończyły, ale ten numer wrócił ostatnio po wakacjach na szczyt listy Hot Dance. Sorry Papi, Topik i Becky G, nowa dziesiątka. Już od 20, a w przypiątku oczywiście dużo nowości, także w poczekalni. Zostańcie z RMF Max, za chwilę plażowe Afro House, Shimza i Jarko. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje nam się tutaj weekendowo.
1: Reklama. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
4: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Cześć, z tej strony Oliwier Maziarz, piłkarz Piasta Gliwice. Już w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 20.30 zagramy z GKS-em Katowice. Bądźcie razem z nami na Okrzei 20 i wspierajcie nas głośnym dopingiem z trybun. Do zobaczenia.
6: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzić je Centrum Budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Adrenalina i emocje na najwyższym żużlowym poziomie. Memoriał imienia Pawła Waloszka, Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach. 5 września, godzina 16. Nie może was zabraknąć.
11: Zapraszam, kapitan drużyny Adrian Gała.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Specy od pogody mówią, że przed nami nie najcieplejsza noc w regionie. Na Śląsku na termometrach zobaczymy okolice 15 stopni po zmroku. Niebo będzie szczelnie przykryte gęstymi chmurami. Będą również przelotne opady deszczu. Wiatr chwilami silniejszy. Temperatura może się wydawać trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A jutro zdecydowanie lepsza pogoda. Ma być więcej słońca bez opadów deszczu. No a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach nawet 23 kreski. Ciśnienie wysokie.

0: macie plany na weekend? Co będziecie robić? Kto będzie sprzątać? Na pewno sprzątanie będzie szło lepiej przy takim bicie, przy takim hicie. Run, Run River to David Guetta i Alok. A może ktoś weekendowo wybiera się na grzyby? Sprawdziłem. Już są. Wysyp dopiero przed nami, ale już tam coś tam można sobie pozbierać. No to wiecie, można sobie zrobić imprezę w lesie. Kto na grzyby, a kto jeszcze chce gdzieś pójść, no to teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam Was na Tour de Club w RMF Max Śląsk. Zaczynamy propozycje imprezowe od Energy 2000 w Katowicach. Tutaj dzisiaj na scenie Cypis i Sequento, taki duet niegrzeczny, natomiast w sobotę zupełnie inne klimaty. Będzie góralska noc z prawdziwą góralską kapelą, konkretnie z kapelą Roy, ale będą też seksowne góralki, jedzenie, napitki góralskie i różne inne fajne gadżety. To na sali tanecznej, natomiast na klubowej rządzić będzie duet Waveshock i De Sebastiano. Start o godzinie 21 w Energy 2000. Teraz przenosimy się do tyskiej awangardy. Dzisiaj stery przejmuje DJ Bonku. Jutro takim sensualnym house'em poczęstuje Was DJ Alien X. I jeszcze na deser Onyx Tarnowskiej Góry, w którym Latino dzisiaj będzie rządzić na parkiecie dance od gościa z Peru, João Music. Na klubowej polecą house'y od Mateo Da Funka.
2: Reklama.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Od wieków ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co dalej? Dziś odpowiedź należy do Ciebie. Psychologia, prawo, informatyka, zarządzanie, BHP, dietetyka. Znajdź swój kierunek w Akademii Humanitas. Studiuj na Śląsku. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi planami. Rekrutacja trwa na humanitas.edu.pl. Akademia Humanitas. Człowiek. To się liczy.
7: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: RMF Max Śląsk, czas na flash z najnowszymi informacjami z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. Straż Miejska w Piekarach Śląskich ruszyła z naborem do 5. edycji popularnej kampanii społecznej Bezpieczna Każdego Dnia. Kampania skierowana jest do kobiet z Piekar Śląskich, a więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
2: Bezpłatne szkolenia zaplanowano w każdy czwartek od 10 września do 10 grudnia w godzinach od 16.30 do 19.30. Skupią się one na zajęciach samoobrony i pierwszej pomocy. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa, pewności siebie i świadomości kobiet w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia będą zorganizowane w dwóch grupach po 20 osób każda. W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Więcej na temat szkoleń znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
1: Informował Amadeusz Biurkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Trzech policjantów z Będzina stanie przed sądem. W czasie ich interwencji obrażenia odniósł chory mężczyzna. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły.
3: To było jesienią ubiegłego roku na stacji benzynowej. Jeden z kierowców miał tam wówczas wykonywać nieskoordynowane i nietypowe ruchy. Wtedy doszło do interwencji, choć mężczyzna próbował tłumaczyć, że jest chory. Jak informuje prokuratura, teraz dwaj policjanci odpowiedzą przed sądem za pobicie oraz zmuszenie mężczyzny do opuszczenia samochodu. Trzeci funkcjonariusz miał im pomagać i grozić świadkowi. Policjanci nie przyznali się do winy, ale komendant jednostki w Będzinie zawiesił ich w obowiązkach.
1: Zmieniamy teraz temat. Ponad 86 milionów złotych będzie kosztować budowa nowego budynku Teatru Zagłębia i przebudowa obecnej siedziby. Jeszcze we wrześniu ruszą pierwsze prace. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Nowy budynek będzie bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną black box, która polega na tym, między innymi, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska jakby tą pierwotną formę. O to zadba też konserwator zabytków i tu prace będą na pewno trudniejsze, bardziej takie drobiazgowe, gdyż chcemy odzyskać piękność tej architektury.
1: Wyliczała Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Policjanci z Orzesza zatrzymali 36-latka, który wszczął awanturę domową, następnie prowadził samochód będąc pod wpływem alkoholu, mimo sądowego zakazu. Mężczyzna miał również przy sobie narkotyki i próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę, by uniknąć odpowiedzialności. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty. A na koniec Tarnowskie Góry, które szykują się do świętowania. 500 lat miasta to nie byle co, więc impreza musi być wyjątkowa. W tym również słynne gwarki. Widowisko obejmie jeszcze szerszy przekrój historii miasta, prowadząc widzów przez kolejne epoki aż do 1957 roku. Start urodzin Tarnowskich Gór 10 września, gwarki 13 września.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Specjaliści od pogody ostrzegają, to będzie chłodna i pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie 15 kresek. Wiatr momentami silniejszy, więc temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A w sobotę pogoda znacznie lepsza, ma być sporo słońca i już się nie trzeba obawiać opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia nawet 23 kreski na termometrach. Ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr nadal dosyć silny.
5: Hej, cześć, witajcie, niech żyje piąteczek, Przemek Grabowski z wami od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, a w tej godzinie fajne nowości i wasze ulubione kawałki, no i nakręcamy się weekendowo, tańczymy wieczorowo, Moonlight i Fordo teraz i słynna Alabama, słynna dziewczyna z Alabamy 10 na 10, Alabama 10.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Nakręcają nas weekendowo Gibbs, Igo i For Money. Ale co ja się dowiedziałem o jesieni? Człowiek żyje i nie wie niektórych rzeczy, albo zapomina, że jesienią to liście nie tyle będą się robiły coraz bardziej żółte, tylko przestają być zielone. Słyszeliście o tym? Bo gdy zanika chlorofil, to zaczynamy wtedy widzieć barwniki, które wcześniej tam były, tylko były maskowane. Żółty albo czerwony był tam podobno przez cały czas. No już niedługo będzie pięknie, kolorowo, będzie można się potarzać w liściach albo potańczyć do takich bitów. Ellie Oaks i Lavinia, nasza kolejna nowość weekendowo w RMF Max Reasons.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

kto potrafi zrobić Justina Timberlake'a, tak wiecie, paszczowo. Puć, puć, puć, puć, puć, puć, puć, puć. A muszę uważać na mikrofon, Justin jest tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret piątkowo w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Self-Aware od Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne, czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Disco Plexa 4 poleca się na weekend. W sobotę 5 września na scenie pojawi się Sequento. Artysta z potężną dawką energii oraz wieloma hitami, które porwą was do tańca. Ale to nie koniec, bo na sali dance pojawi się formacja Piękni Młodzi, Dawid Narożny. Ona działa na mnie. Nie przegap, Sequento, Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym już w najbliższą sobotę w A4. Disco Plexa 4, Piecna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Specjaliści od pogody ostrzegają, to będzie chłodna i pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie 15 kresek. Wiatr momentami silniejszy, więc temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A w sobotę pogoda znacznie lepsza, ma być sporo słońca i już się nie trzeba obawiać opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia nawet 23 kreski na termometrach, ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr nadal dosyć silny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max, Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie, może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia, będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Daily, gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: Czas na Tour de Klap w RMF Max. Śląsk, Dawid Mięzek, zapraszam i od razu przenosimy się do Gliwic, gdzie już trwa pierwszy dzień koncertowych emocji na Dniach Gliwic, na wielkiej scenie pod radiostacją. Teraz powinien właśnie trwać koncert duetu Kuba i Kuba, a już niedługo wjeżdża na scenę legenda polskiej sceny muzycznej Bajm. Tak to dzisiaj wygląda, po Bajmie jeszcze będzie impreza przy brzmieniach od DJ-ów, natomiast jutro na scenie pod radiostacją na Dniach Gliwic Daniel Godson między innymi i WW, którzy w ostatniej chwili zastąpili chorą Kasię Nosowską. To z Gliwic przenosimy się teraz do Siemianowic Śląskich, bo wystartowały też dni właśnie Siemianowic. Dzisiaj się klubową, plenerową imprezą na terenie Parku Tradycji przy Siemianowickim Centrum Kultury. Jutro wystąpi między innymi grupa Universe, ale też zespół Gazebo, no ale pewnie najciekawiej i największa publiczność będzie w niedzielę, bo w niedzielę wystąpi Tymek.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine. RMF Max 10. Numer 10.

W muzycznym świecie jest DJ, to od muzyki, jest CJ, jest MC, mistrz ceremonii, jest VJ od wideo, ale jest też MJ. No MJ przed chwilą. Kto go śledzi w internecie? MJ Deli, Deli Supreme. No, niektórych wersów to niełatwo zrozumieć, ale trzeba się postarać. MJ Deli czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce 9. Swedish House Mafia i Lykke Lee. Happiness is so sad. Max. 9.

Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listy obęcy przy piątku. Somber, miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraiso po raz pierwszy. And now, ladies and gentlemen.

0: Dajmy jej jeszcze kilka dni, może tydzień, może dwa i wszyscy będziemy mogli zaśpiewać przynajmniej ten refren, prawda? Zalia, tylko kochaj mnie. No ja nie jestem w tym najlepszy, ona jest najlepsza. Jest siódma, piątkowo w zestawieniu listy Hobbent. Zostańcie z RMF Max za chwilę. DJ Goja i Jason Derulo. Może wakacje nam się skończyły, ale to nie było aż tak dawno temu. Michiko wciąż w zestawieniu. Wróci też Alex Warren i ekipa White'a.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy

0: generowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po 3 wyjazdach niebiescy wracają na Superautostadion Śląski. Już w poniedziałek 7 września o 19 Ruch Chorzów zagra z Beniaminkiem Betclic pierwszej ligi Unią Skierniewice. Ostatni mecz w kotle czarownic zakończył się szałem radości po golu Maxa Pawłowskiego z Lechią Gdańsk. Jak będzie teraz? Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę na mecz z Unią, by wspólnie stworzyć z nami wspaniałą atmosferę.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: tańczy, produkuje, miksuje, to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a, to coś.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: Four.
2: Numer 4.
3: Piszę do ciebie.

Ale to było dobre, niczym kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo, weekendowo w RMF Max. A ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max. 3, numer 3.

0: miał muzyczną ekspansję, będzie dużo nowej muzyki, będzie nowa płyta, no i jest to tak jakby zapowiedź. Mroz, Łukasz Perczyk, nasze nowości tego tygodnia. Wszystko, czego chciałem. Kto lubi Mroza? Był ostatnio u nas w RMF Max. Przypomnijcie sobie bardzo szybko wieczorowo na naszym Instagramie na przykład. Mrozu czeka na wasze głosy. Za chwilę nowa jedynka. Na trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands Tobi Romeo i jego Fly High. Na drugie tak wysoko wraca Kygo. Take Me Back. Ale Weekend otwierają nam na szczycie Brazylijczycy. Wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel? Max.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: i Everybody tańczą. Dub Dogs, powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Potańczymy na pewno. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę piątkowe bity. Sprawdzamy nowości i teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, zapraszam was na Tour de Club w RMF Max Śląsk. No to klubowe propozycje. Zaczynamy od Tarnowskich Gór, od klubu Onyx, gdzie dzisiaj taki mix Latino i Club Sensation. Dwa cykle imprezowe się łączą na jednej sali, na parkiecie dance właśnie brzmienia Latino od gościa prosto z Peru, Joa Music. Natomiast na sali klubowej soczysty hausik i w sumie nie tylko hausik wypuści Mateo Da Funk. Start imprezy o godzinie 22:00. Teraz jesteśmy w Katowicach, w klubie Energy 2000. Tutaj dzisiaj niegrzeczny duet Cypis i Sequento. A jutro będziemy się rozgrzewać góralskimi klimatami. Będzie góralska noc, góralska kapela Roy, góralskie jadło i napitki, seksowne góralki i wiele innych fajnych niespodzianek prosto z gór. To na sali tanecznej, natomiast na klubowej miksem house'owych świeżynek i tanecznej klasyki poczęstują was Waveshock i De Sebastian. No.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: I po reklamie.

wszystkimi nas jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Błąd w numerze World

0: Na miasto w piątkowy wieczór, a jak ktoś ma daleko do miasta, no to polecam wieczorne spacery. A po szybkim powrocie, może po spacerku z pieskiem, ciąg dalszy dobrych bitów na piątek w RMF Max. Nie zaśniemy tutaj, potęczymy na pewno. Za chwilę wróci Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne Fate. Być może to będzie powrót na szczyt listy Hot Bands. Wrócimy też do klubowej klasyki. Kto pamięta taki kawałek? King of My Castle, to przed wami.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

Tak to kojarzy, no chyba wszyscy kojarzą ten klubowy klasyk King of My Castle, niezapomniany numer. Kiedyś od Wandy Pioczek, ale gdzieś tam po drodze przerobił to również on, Keanu Silva, mistrz nowych wersji i przeróbek. No teraz też hicior, do którego tańczono lata temu, nasze ciocie tańczyły, może nawet babcie tańczyły do Ring My Bell Disco, czyli tak naprawdę fundamenty house'u. Wszystko w nowej wersji prezentuje nowy wykonawca Aich, to on robi nam teraz piąteczek, jego wersja Ring My Bell w RMF Max.

0: 3.
1: Wiem, że mnie chcesz, baby, tylko nic nie mówisz, wstydzisz się.
2: Pitbull u nas piątkowo-weekendowo. Właśnie, kto w weekend planuje porządki? Trzymam za was kciuki. Trzeba to robić. Ja wiem, że się nie chce, mi też się często nie chce, ale warto przynajmniej, bo doczytałem dzisiaj, że bałagan wizualny może utrudniać koncentrację, że duża liczba przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia, konkuruje o naszą uwagę. No to ja teraz chyba muszę na naszym tutaj DJ-skim stole posprzątać, żeby nie było, i skupiam się na muzyce. Moonlight i Fordo.

0: Kukon i Jonathan, piątkowo w RMF Max. No i mamy do was dużo dobrego bitu. Będzie tańczone, bo czeka Avicii. Wróci w nowości ekipa Fastboy, Coldplay z Beyoncé, Miu Izalia, DJ Gromi. Naprawdę obiecuję, nie zaśniecie. A jutro zapraszam was przy sobocie na imprezę Max Party. W sobotę od 20:00 wszyscy jesteście zaproszeni. Przemek Grabowski, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.